0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedz

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że ponownie ruszają szczepienia przeciwko COVID-19. O szczegółach za moment. Czekają nas drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Motoserce, która odbędzie się w Dąbrowie Górniczej. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy.
3: SK Śląsk.
4: Rusza kampania szczepienia przeciwko COVID-19. Zastrzyk jest dla wszystkich grup wiekowych bezpłatny. Od tego roku nie jest potrzebne skierowanie. Pacjenci zapisują się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień. Choć COVID nie jest już tak niebezpieczny jak 5 lat temu, to warto się przed nim chronić. Niektóre grupy osób wręcz obowiązkowo powinny przyjąć szczepionkę. O szczegółach w materiale Darka Wrombosza.
5: Magdalena Wilk, starszy asystent oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
6: To może zacznę od tego, czy wrzesień, tuż przed początkiem tej kalendarzowej jesieni, to jest dobry moment, żeby pomyśleć o szczepieniach, między innymi przeciwko SARS-CoV-2 i przeciwko grypie?
5: Tak, teraz już powinniście Państwo zacząć myśleć nad tym, żeby jednak zacząć się szczepić przed tym sezonem, kiedy jest największa zachorowalność na grypę i na COVID.
6: No właśnie, bo to jest tak, że my potrzebujemy czasu na to, żeby zdobyć tę odporność, prawda?
5: Tak, to prawda. Trzeba zacząć się szczepić wcześniej. Ministerstwo już wydało rekomendacje, kto powinien się szczepić. Te rekomendacje są takie najnowsze, bo z 7 września. I tam właśnie ministerstwo podaje, do kogo szczególnie jest adresowana ta szczepionka przeciwko COVID.
6: Nowością jest to, że teraz nie czekamy na e-skierowanie, czyli bezpośrednio kontaktujemy się z POZ-em albo z apteką, w której na przykład, nie wiem, wcześniej się szczepiliśmy.
5: Tak, oczywiście. Teraz nowa rekomendacja jest taka, że nie potrzebujemy już żadnego skierowania. Tak jak już Pan powiedział, wystarczy zgłosić się do apteki, która szczepi i z którą Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał taką umowę na wykonywanie takich świadczeń, lub do swojego POZ-u tam się zgłosić i zapytać, czy i w jakim terminie będzie mógł się dany człowiek zaszczepić.
6: Nadal ta przeciwko COVID-owi jest bezpłatna, na grypę będziemy oczywiście musieli zapłacić.
5: Tak, przeciwko COVID-owi szczepionka jest bezpłatna. A refundacja szczepień przeciwko grypie będzie również taka rekomendacja wydana. Jak to będzie wyglądać? Trudno mi teraz jest powiedzieć, jak wygląda odpłatność.
6: Kto szczególnie powinien pomyśleć o tych dwóch szczepionkach, o których mówimy?
5: Szczególnie narażone są osoby, które są chore, mają przewlekłe choroby związane z układem oddechowym, związane z układem naczyniowo-sercowym, ale również z niewydolnością nerek, osoby, które są w trakcie chemioterapii lub po chemioterapii, osoby otyłe i oczywiście osoby starsze, szczególnie te, które skończyły 75 rok życia. Ważne, żeby szczepiły się również dzieci oraz kobiety w ciąży, ponieważ kobieta w ciąży jest uodporniona i zmniejsza to również później ryzyko wystąpienia choroby u jej nowonarodzonego dziecka.
6: To jest też tak, że rekomendowana jest szczególnie też dla osób, które na przykład w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia pracują.
5: Tak, oczywiście, ze względu na to, że mają częsty kontakt właśnie z osobami zakażonymi, ale nie tylko grypą i COVID-em, ale również wszystkimi innymi wirusami, które atakują nasz układ oddechowy.
6: A proszę powiedzieć, bo no właśnie, co roku przy okazji szczepień nadal uaktywniają się antyszczepionkowcy?
5: Tak, antyszczepionkowcy działają bez względu na sezon. No, propagują dość dziwaczne teorie dotyczące szczepień.
6: Przypomnijmy na przykład jakie?
5: No, teorie są różne. No, znamy teorie związane z COVID-em i wszczepianiem chipów, tak? Nawet były takie twierdzenia, ale głównie uważają, że no, szczepienia to samo zło i nic dobrego ludziom nie przynoszą, pomimo tego, że nasze argumenty, no wiadomo, są odmienne i nie trafia do nich w ogóle żaden argument tym, że szczepienia, dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy mnóstwo chorób, zacznijmy od ospy prawdziwej, tak, poprzez zmniejszenie zachorowalności na różne inne choroby. Natomiast uważają, że szczepienia to powikłania i inne następstwa, które są niezwykle niebezpieczne dla ich zdrowia.
6: Czy wy jako Śląski Sanepid mierzycie się z hejtem z ich strony? Oni dzwonią, coś mówią?
5: My odbieramy takie telefony, które no trudno nam w ogóle odnieść się do tych argumentów, których używają ci ludzie. Natomiast no, nie jest to łatwe, żeby przekonać kogoś, kto ma własną teorię.
6: A co mówią w tych rozmowach?
5: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, powodują różne choroby neurologiczne.
6: Obrażają was, pracowników?
5: Zdarza się, że nas obrażają. Zdarza się również, że jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych. No nie będę tutaj przytaczać tych ludzi, bo to szkoda propagować w ogóle takie nazwiska. Ale tak, to jest częste, że jednak przytaczają nazwiska osób, które są bardzo popularne w mediach.
6: A proszę powiedzieć, my szczepiąc się przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi, czy możemy równocześnie w tym samym dniu przyjąć i jedną, i drugą dawkę?
5: Chodzi panu o inną dawkę innej szczepionki, tak? Tak? Jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań, to oczywiście rekomenduje się łączenie szczepień, na przykład przeciwko COVID-owi z grypą, albo przeciwko COVID-owi ze szczepionką RSV. Może być połączony COVID razem z pneumokokami. To też jest ważne dla osób, które są starsze i to też rekomendowane jest właśnie dla osób, które mają schorzenia takie przewlekłe, a szczególnie układu oddechowego.
4: Polaków czekają drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. De facto jeszcze nie ruszył sezon grzewczy, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
6: Panie przewodniczący, rusza sezon grzewczy i jak co roku Polacy czekają na ostatnią chwilę, już pomału zaczynamy szturmować składy z węglem, a węgiel w tym roku dosyć mocno idzie w górę.
0: No tak, mamy powtórkę z historii, to o czym cały czas mówimy, ostrzegaliśmy rządzących, bo oczywiście my jako górnictwo dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia, jest to około 8-10% całego wydobycia polskiego górnictwa, więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej i coraz większe obawy są, bo ja widzę choćby po zakupach tutaj w Polskiej Grupie Górniczej, że ktoś kupuje węgiel, dostaje go za 2-3 miesiące, no coraz większe obawy są, że będzie powtórka z historii i tego węgla po prostu na rynku braknie. No i będziemy znowu ściągać bardzo drogi węgiel, gdzie Polacy będą płacić po 2-3 tysiące za tonę, no bo nie będzie innej możliwości.
6: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
0: Tak, tak. No mamy takie sytuacje, że w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy, nawet nie kiedy, ale to nie jest tylko Polska Grupa Górnicza. Generalnie na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować. Kłopot może być ogromny. No, nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne, bo to jest, liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne. Na to wszystko też mają wpływy oczywiście ceny pelletu, bo dzieje się to, co od lat my jako związek mówimy, że no jeśli wyeliminuje się węgiel, bo się mówi pelet jest ekologiczny i tak dalej, no to prowadziliśmy do tego, że tego peletu my nie jesteśmy w stanie produkować. Ściągamy go z Niemiec, ceny szybują w górę. Oczywiście Niemcy na tym zarabiają, a Polacy no jak frajerzy znowu płacą.
6: Wzrost cen peletu, a nawet wzrost ceny gazu ma realny wpływ na to, że właśnie drożeje też węgiel.
0: Tak, bo to jest wszystko oczywiście powiązane i ten węgiel będzie drożał, bo przecież czym mniej my będziemy go produkować jako Polacy, wydobywać tego węgla, to ten węgiel będziemy musieli sprowadzać. I ja tylko dam taki przykład, że w 2022-2023, kiedy mieliśmy te kryzysy energetyczne, polski węgiel za gigajoula płacono 13-16 zł, a my sprowadzaliśmy taki sam węgiel za 60-80 zł za gigajoule. I za to wszystko zapłacili Polacy. To nie zapłacili rządzący, nie ministrowie, tylko Polacy z własnych kieszeni.
6: Rozumiem, że ten wzrost popytu też na węgiel, no bo nadal gdzieś około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, dwa lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
0: Tak. Pamiętajmy, że jak przyszedł pierwszy kryzys, to na przykład Polska Grupa Górnicza można było kupić 5 ton węgla maksymalnie. No więc Polacy, widząc co się dzieje na rynkach, no ktoś potrzebował 1,5 tony, ale kupił 5 ton. No i jeszcze zeszłą zimę gdzieś tam jeszcze resztę tych zapasów miał. No dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. No zresztą nie mają innego wyjścia. No to nie jest tak, nawet patrząc na to, że ktoś by chciał palić tym drogim gazem, bo gaz jest dzisiaj bardzo drogi. No ale pamiętajmy, że miliony Polaków nie mają nawet takiej możliwości, bo my mamy setki tysięcy miejscowości, wiosek, wioseczek, gdzie gazu nawet nie ma dociągniętego, więc oni muszą palić tym węglem. No a tego węgla niestety za chwilę nam zabraknie.
6: To oczywiście nie jest tak, że można dać sygnał kopalniom działającym, żeby zwiększyli wydobycie. To tak nie działa.
0: No niestety nie. To jest proces. My, żeby zwiększyć wydobycie, to potrzebujemy od roku do półtora. Oczywiście i to nie jest drastyczne zwiększenie, tylko możemy próbować zwiększyć to wydobycie. A na dzień dzisiejszy to raczej mamy sygnały z Warszawy takie, że mamy ograniczać te wydobycie bez względu na to, co się dzieje na rynkach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jako związek, że to jest robione też tylko po to, żeby grupa cwaniaków, która importuje duże ilości węgla, to nie są prywatne osoby. Jedwabny nie zimportuje 2, 3, 4 miliony ton węgla z zagranicy, bo nie ma takiej możliwości. Są gangsterskie grupy, które to robią z poparciem polityków.
6: Którzy mówią ze spokojem, zawsze można uratować sytuację węglem z Kazachstanu.
0: Nie, no to też nie jest tak, że można uratować. Oczywiście można, tak jak to zrobiono za rządów PiS-u, wysłać i kupować każdy węgiel, jaki jest na rynku. No tylko proszę pamiętać, że jak w tym Kazachstanie, a częściowo to jest rosyjski węgiel, bo też się nie oszukujmy, to jest przez Kazachstan kupywany, a to jest rosyjski węgiel. Będzie ta sama sytuacja, co już mieliśmy w historii, czyli jeśli zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
6: Rozumiem, że te problemy mogą mieć też elektrociepłownie, które korzystają z węgla.
0: Te elektrociepłownie zwłaszcza, ale też ogrodnicy, nie ogrodnicy, bo oni te groszki potrzebują odpowiedniej jakości, to dla nich też jest potężny problem. Oni próbują gdzieś się zaopatrzyć w ten węgiel, próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić. No i tu jeśli nie zmieni się polityka rządzących, a jak na razie nie widzę tej zmiany, no to zostawią Polaków w wielkim kłopocie to, co od wielu lat mówimy, że w końcu braknie tego węgla, bo zlikwidują jeszcze kilka kopalń, bo przecież do tego dążą. No z górnikami oczywiście coś zrobią, ale co zrobią z Polakami, to ja sobie tego nie wyobrażam.
6: Czyli nawet spokojnie mogą być ci, którzy no spokojnie siedzą, mówią, że oni nie kupują węgla, nie ogrzewają węglem, bo mieszkają w blokach i w kaloryferze jest ciepło, ale zapominają o tym, że ich rachunki przyjdą wyższe.
0: No i to o wiele wyższe, a tak naprawdę w Polsce, jeśli chcielibyśmy być tak naprawdę ekologiczni, tak jak ta Unia mówi, to dzisiaj każdy Polak powinien ogrzewać mieszkania energią, zwykłym prądem produkowanym z polskiego węgla, który jest, z którego można bardzo tanio wyprodukować energię. Ja tylko podam przykład, jesteśmy pod kopalnią Staszic. My tutaj wysyłamy na niektóre kopalnie tonę węgla za 240-280 zł. Z tej tony można wyprodukować 2 MWh energii. No to proszę sobie zobaczyć, 120-140 zł 1 MWh. I w takiej cenie Polacy powinni dostać energię do ogrzewania własnych domów. Po co my kombinujemy? Jakiś gaz bardzo drogi ściągamy, instalacje ciągniemy. Po co my to robimy. My mamy rozwiązania ekologiczne, które mogą do tego doprowadzić, że ta ekologia będzie za rok, dwa, trzy, cztery, bo oczywiście to też jest proces. Niestety rządzący, kolejni rządzący mają inne pomysły.
6: No właśnie, tu przy wjeździe do kopalni Murcki-Staszic widnieje napis, że tę kopalnię zabija Zielony Ład.
0: Tak, tak. I to nie tylko tą kopalnię, bo mnóstwo kopalń zabija Zielony Ład, ale przede wszystkim mnóstwo firm zabija Zielony Ład. Bo to już nie jest problem tylko górnictwa. Proszę zobaczyć na nasze firmy. Duże, mniejsze. Ceny energii po prostu je dobijają. Ja to powiedziałem ostatnio na manifestacji do pracodawców, że powinniśmy stanąć w jednym szeregu, bo na pracownika już się nie da oszczędzać, no bo jeśli ktoś ma firmę i płaci już te minimum, bo na więcej go nie stać tym pracownikom, to już nie ma na czym oszczędzać, a koszty energii rosną drastycznie dla tych naszych firm. Ja tak tylko przyrównam, Niemcy dzisiaj setki miliardów wydadzą na to, żeby swój przemysł energochłonny wzmocnić, żeby zapłacić im za energię, a naszym firmom dźwignięto opłatę mocową za to, że energię dostają, więc nie jesteśmy w stanie przetrwać. Tutaj musimy naprawdę wszyscy razem się postawić i wyjaśnić rządzącym, że to jest nasz kraj, a nie ich widzimisię.
3: SK Śląsk.
4: Mieszkaniec Będzina Krzysztof Kapitan wynalazł specjalny instrument, kolumnę relaksacyjną. Przesypujące się w nim ziarna uspokajają i wyciszają na przykład dzieciaki ze spektrum autyzmu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
2: Krzysztof Kapitan.
7: Cóż to takiego jest?
2: Kolumna medytacyjna, relaksacyjna, dla relaksu, dla odpoczynku, instrument muzyczny.
7: Skąd jesteście?
2: Z Będzina. Pomysł powstał, budowaliśmy kije deszczowe, tak zwane rainsticky. I padło pytanie, czy nie dałoby się, żeby one grały po prostu same jakiś czas. I faktycznie udało się przez 5 miesięcy stworzyć instrument, który gra sam, powiedzmy od 2 minut nawet do 45 minut. I to są same naturalne ziarna. Zero baterii, sama grawitacja, po prostu klepsydra.
7: I tam nie ma baterii w środku?
2: Nie ma baterii. To są mak, amarantus, proso, mieszanki takich różnych nasion, które ze względu na różny ciężar powodują różne dźwięki.
7: Przesypują się w środku?
2: Przesypują się, uderzają o bardzo dużą ilość przeszkód, czasem 600 nawet przeszkód wklejonych w środku, powodując te dźwięki przypominające potok, strumyk, deszcz.
7: No właśnie, co nam to daje, słuchając takiego instrumentu?
2: Woda chyba od zawsze nas uspokajała, więc jeśli to jest taki spokojny przelew tej wody, słuchamy w ciszy, wycisza nas, uspokaja, zapominamy o wszystkim. Dla dzieci wspaniała rzecz, która po prostu ten cały zgiełk codzienny pozwala nam przez te parę minut zapomnieć.
7: Ile trwa produkcja takiego instrumentu?
2: Tak naprawdę w tym momencie, z racji tego, że ja te rzeczy robię sam, no to około 2 tygodni.
7: Co jest najtrudniejsze?
2: Najtrudniejsze to jest znaleźć ten dźwięk, który się później po zbudowaniu tego instrumentu wydobywa, ponieważ to nie jest tak, że składamy ten instrument i on powstaje. Musimy go tak jakby odchudzać z każdej strony z 6 ścianek, dopóki nie usłyszymy tego dźwięku odpowiedniego. Oczywiście zdarza się, że się już za dużo zebrało instrument. Niestety się do niczego nie nadaje.
7: Wcześniej jak to testowaliście? Sprawdzaliście, jakie dźwięki wydają po kolei na przykład jakieś ziarna, tak?
2: Zgadza się. Bardzo duża ilość ziarn, mieszanek właściwie, bo ziarna to jedna rzecz, natomiast mieszanki tu jest, proporcje mieszanki mają bardzo duże znaczenie, żeby to nie był szum padającego deszczu tylko, żeby można było wyczuć te pluski, które są w prawdziwym strumyku, czyli nieprzewidywalne, i tutaj ta mieszanka załatwia całą sprawę.
7: Czy w przypadku, gdy mamy na przykład dziecko z jakimś spektrum autyzmu, czy w takim przypadku takie instrumenty się sprawdzają?
2: Jak najbardziej. W wielu przedszkolach już takich specjalnych i instytucjach w Polsce te instrumenty nasze już działają. One jakby nie tylko dźwięk wydobywają dla dzieci, powiedzmy, chorych. Ten dotyk nawet tego instrumentu, on powoduje wibracje, one to czują. To jest na pewno, one to lepiej odbierają jeszcze niż my.
7: Czyli co, na przykład dzieci niewidome również z tego mogą?
2: Jak najbardziej. To już w ogóle dla tych osób podejrzewam, że nawet trzeba by było takie cichsze niektóre instrumenty, no bo jakby nie było, one mają ten zmysł jeszcze bardziej rozwinięty i myślę, że samo czucie tego instrumentu wystarczy, żeby czuł, jak te ziarna spadają.
7: Ale to nie tylko mówimy o dzieciach, bo nam to też pomoże, prawda? Położyć się, posłuchać, jak gra.
2: To jest tak, że dlatego nazwaliśmy to kolumna medytacyjno-relaksacyjna, ponieważ bardzo dużo osób już medytuje z tą kolumną, czy wprowadza się w stan medytacji. Relaks jak najbardziej dla nas, dla dorosłych, dla dzieci również. W domu, tudzież na dworze, na leżaczku, zamiast strumyka w środku miasta można mieć swój prywatny strumyk. Pierwszy instrument powstał, tak naprawdę nabywca był w marcu, czyli powiedzmy od listopada do marca powstał pierwszy instrument, pierwsze kilka instrumentów, gdzie jeden okazał się trafionym instrumentem i od tego momentu te instrumenty są robione.
7: Są w różnych rozmiarach, prawda? Czyli można sobie wziąć nawet mały instrument i postawić gdzieś przy łóżku?
2: Zgadza się. Są różne instrumenty, różnej wagi. Zaczynamy od takich instrumentów, które są instrumentami, jak ja to nazywam, do biura, do relaksu, żeby dać sobie 2-3 minuty na to, żeby na pewno odpocząć, ponieważ jeśli nie postawimy takiej rzeczy, to nie znajdziemy tego czasu. A jeśli mamy, nazwijmy to klepsydrę, która brzmi 2 minuty, to my te 2 minuty wysłuchamy się, zrelaksujemy, bo tak człowiek działa, że jak się mu każe w pewnym miejscu, to zrobi. Natomiast spają nawet do 45 minut, ogranicza nas tak naprawdę wielkość baga.
7: Czyli im większy, tym dłużej go można posłuchać?
2: Tak, zgadza się. 45 minut to jest taka kolumna, która ma w okolicach 1,30 m wysokości. Ale przeważnie to są takie 70-80 cm i czas grania jest w okolicach 7 do 20 minut, ponieważ tam są jeszcze inne zmienne, jeśli chodzi o głośność. Im głośniejszy instrument, tak jakby krócej gra. Budujemy zazwyczaj instrumenty też dla osób, które chcą konkretne parametry i wtedy wiemy, co tam w środku należy kleić, wymienić, zmienić głośność.
7: Ale te 2 minuty już wystarczą, żebyśmy się zrelaksowali.
2: 2 minutki to są takie typowo 2-3 do pracy, nawet w domu. Po prostu ta chwila, słuchamy tego strumyka, nie myślimy o niczym innym. Myślę, że te 3 minuty w dzisiejszym czasie to jest jak parę godzin nawet czasem.
7: I to sprawdzone jest, tak? Ludzie do Was dzwonią, mówią, że faktycznie daje radę, pomaga?
2: Potwierdzenie w tym wszystkim jest bardzo dużo pozytywnych opinii i muzyków, bo i muzycy używają tych naszych instrumentów podczas koncertów mis i gongów. One są potwierdzone tak jakby tymi wszystkimi wypowiedziami wieloma, naprawdę wieloma, które można sprawdzić. Najpiękniejszą rzeczą jest to, jeśli dostajemy zdjęcia zwrotne i od dzieciaków w przedszkoli i od osób, które na koncertach używają, z podziękowaniami i te rzeczy zamieszczamy, tak, one są.
4: Nowoczesna multimedialna sala edukacyjna funkcjonuje w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzieci mogą tam zdobywać wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
8: Młodszy brygadier Artur Luzar, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzisiaj muzea to nie tylko eksponaty i muzealia. Dzisiaj muzea wychodzą z szerszą ofertą do szczególnie tych najmłodszych odbiorców. Są to lekcje muzealne. Lekcje muzealne Centralne Muzeum Pożarnictwa zdecydowanie koncentrują się wokół bezpieczeństwa pożarowego, ale również innych zagrożeń. Stąd właśnie pomysł na to, żeby osoby, szczególnie klasy, dzieci, które tutaj przychodzą, mogły wynieść praktyczną wiedzę co do bezpiecznego zachowania się w różnego rodzaju sytuacjach, właśnie czy to przy pożarze, czy to w innych miejscowych zagrożeniach. I to ten cel tak naprawdę nam głównie przyświecał przy organizacji i projektowaniu tego miejsca. Koncepcja pojawiła się około 1,5 roku temu. Były to oczywiście prace przede wszystkim planistyczne, ale też skoncentrowane pod kątem dostosowania tych elementów wyposażenia pod kątem właśnie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Finansowanie tego przedsięwzięcia pokryła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Całość kosztowała nas 190 tysięcy złotych. W całej Polsce mamy sieć tak zwanych ogników. W różnego rodzaju komendach miejskich i powiatowych działają takie miejsca edukacyjne. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że nasza salka edukacyjna w tym momencie jest najbardziej multimedialna i taka przyjazna właśnie dla najmłodszego odbiorcy.
7: A byście chcieli, żeby z jaką wiedzą dzieciaki stąd wyszły? Nie tylko dzieciaki, dorośli również.
8: Zależy nam na tym, aby nauczyć pewnego rodzaju mechanizmów zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Czyli właśnie w sytuacji, kiedy w naszym mieszkaniu dojdzie do zapalenia się jakiegoś elementu. Proszę też zwrócić uwagę, że mamy tam te najnowsze technologie, tak, które dzisiaj w domach często są użytkowane, czy też przechowywane niezgodnie z pewnego rodzaju zachowaniem bezpiecznym. Mamy hulajnogę elektryczną, tak, czyli coś, co tak naprawdę jest dzisiaj bardzo popularne wśród nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Dzięki temu możemy pokazać, w jaki sposób bezpiecznie takie hulajnogi przechowywać. Kolejna sprawa to telefony komórkowe. Wielu z nas właśnie z tym telefonem się nie rozstaje. Śpimy z podłączonym telefonem koło poduszki. To stwarza realne zagrożenia pożarowe. Na takie właśnie szczegóły chcemy zwrócić uwagę podczas zajęć z dzieciakami.
9: Anita Wawrzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Tutaj wiele zagrożeń, które będziemy prezentować i uczyć dzieci, tak naprawdę od pożarów, czyli od tego, jak im zapobiegać, od tego, jak one mogą przez nieuwagę powstać poprzez to, jak zachować się w czasie burzy, czy wchodzić, czy nie wchodzić na zamarznięte jezioro, jak się zachować latem w czasie, kiedy wypoczywamy nad wodą, ale też w takim codziennym życiu wszystkie zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami, czyli ładowanie telefonów komórkowych, obchodzenie się z ogniem, czy też ostatnia, często, że tak powiem, pożary powstające od elektrycznych, czy to hulajnog, czy rowerów elektrycznych. No niedawno mamy przykłady z Gdańska, że jednak ta edukacja tego, jak przechowywać rzeczy, które zawierają w sobie baterie, jest szalenie istotna. Oczywiście czujniki tlenku węgla, czujniki dymu, to wszystko w tej sali będzie prezentowane. I myślę, że teraz już mogę nieco tych tajemnic multimedialnych, że tak powiem, zdradzić. Uruchamiam ognisko, które doprowadza nam tutaj do pożaru lasu. No i proszę bardzo, jest prawdziwy dym, który się unosi z tego ogniska. No i możemy tutaj opowiadać o tym, jak zabezpieczać ogniska, gdzie je rozpalać, co trzeba posiadać wokół siebie, jakie są numery alarmowe. Także ta edukacja będzie prowadzona na wielu, wielu, wielu poziomach i też będzie zostawała w głowach, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo elementów, które będą nam w tym pomagały. Jak się zachować w czasie burzy, to też te warunki burzowe, proszę bardzo, są stworzone. Mamy pioruny, mamy też człowieka już poszkodowanego, który został uderzony takim piorunem, czy porażony piorunem, ponieważ schował się pod drzewem, także będziemy edukować na wielu płaszczyznach. No i takie zachowania w domu, prawda? Mamy tam i kominek, mamy pożar ładującego się telefonu, który został schowany pod poduszką. To się bardzo często zdarza. Plątanina kabli do tego. Także no, wszystkie te warunki, jak Państwo widzicie i słyszycie, są zbliżone do tego, co może się dziać. Oczywiście my nie będziemy edukować na temat tego, jak ten pożar ugasić, tylko raczej jak się bezpiecznie z tego miejsca ewakuować i jak bezpiecznie powiadomić sąsiadów, osoby dorosłe, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby dzieci były świadome tego, ale też żeby jakby wiedziały, że te pożary mogą właśnie w takich warunkach powstać i jak zapobiegać, żeby w ogóle nie powstawały. Także liczymy na to, że wzbudzimy świadomość już od tych najmniejszych lat i to małymi krokami będziemy budować tą świadomość do takiego naprawdę dorosłego, świadomego obywatela. No i przechodząc do kolejnego pomieszczenia, w której to mamy i zniszczoną mikrofalówkę, która powinna już być albo zutylizowana w odpowiednim oczywiście miejscu, albo naprawiona. Mamy też wannę, w której kąpie się pani jakaś. No, na wannie pozostawiona została suszarka. Prąd, wanna, to są rzeczy, które absolutnie się wykluczają. I jak Państwo się rozejrzycie po ścianach, to też są i czujki tlenku węgla, i na suficie mamy czujkę dymową. To wszystko po to, żeby edukować w jak najlepszy po prostu sposób. No i to, co tutaj możemy pokazać dzieciakom, że jeżeli mamy jakiś niedziałający sprzęt, a tutaj mamy lekko uszkodzoną pralkę, to też należy ją po prostu wyeliminować, tak? Należy ją naprawić albo oddać do utylizacji i kupić nową. No i klasycznie pożar palącego się tłuszczu. No tutaj dzieciaki mogą podjąć decyzję, prawda? Czy ugasić ten pożar wodą, czy ugasić go pokrywką. Możemy też uruchomić czujki. To też taki nieprzyjemny motyw, dźwięk, który jakby bardzo mocno wrzyna się w nasze uszy i ostrzega nas przed tym, żebyśmy po prostu uciekali. Edukujemy, jak uciekać, co należy ze sobą zrobić, że to zamknięcie drzwi to jednak duża pomoc dla strażaków i to, żeby ten ogień po pierwsze się nie rozprzestrzeniał, po drugie, no, żebyśmy spowolnili to rozprzestrzenianie się pożaru. Więc chcemy być jak najbardziej profesjonalni i jak najbardziej ta sala, myślę, że się do tego przysłuży, że jednak to, w jaki sposób edukujemy, będzie miało też wpływ na to, ile te dzieci, czy młodzież, czy osoby nawet starsze zapamiętają, bo z doświadczenia wiemy też, że osoby dorosłe niekoniecznie wiedzą, jak się w różnych warunkach zachować i właśnie dzieciaki zachowują jednak więcej zimnej krwi, nie mają w sobie oporu, pomagają nami, no, już zazwyczaj rządzą pewnego rodzaju efekty widza, czyli a nikt nie widzi, to ja też nie widzę, więc jakby to jest wszystko bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, co nami rządzi, dlaczego podejmujemy działania pomocowe, czy w ogóle jesteśmy w stanie zdefiniować, jak wygląda zagrożenie i jak tej pomocy udzielić. Do tego mamy takie wspaniałe narzędzie, którym po prostu będziemy się posługiwać. Myślę, że ono będzie służyło nam przez wiele, wiele, wiele lat i wiele tysięcy młodzieży, dorosłych osób przeszkolimy tutaj, czy pokażemy po prostu, bo to nie można tego nazwać szkoleniem, ale bardziej uczeniem. Chodzi nam o tą praktykę, chodzi nam o to, żeby jak najwięcej pokazać, prawda? No bo przekazywanie suchej wiedzy może się odbyć na zajęciach w szkole, tak? Mogą to robić rodzice, bo jak nie zrobisz tego, to stanie się to. Natomiast my tutaj pokazujemy, że jak nie zabezpieczysz kabli, to się o nie potkniesz. Jak źle będziesz ładować telefon, to on się może zapalić. Jak zostawisz jakiś sprzęt, który jest zepsuty, od tego może wybuchnąć pożar, czy może cię porazić prąd. Więc tutaj tego nie będziemy doświadczać tak sensu stricte, natomiast będziemy to mogli pokazywać po prostu w takich realnych warunkach, no i jakby o to nam chodzi.
10: Starszy brygadier Paweł Chryszczak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. No powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszyscy jesteśmy po oficjalnym otwarciu tej sali, ale również przyszliśmy i sami to zobaczyliśmy. Ogromne wrażenie. Przyznam się szczerze, sam ugasiłem pożar płonącego tłuszczu na patelni i udało się. Natomiast pierwsze takie wrażenie, które uderza, niesamowita realność tego, co nas może w życiu spotkać. Oczywiście autorzy i ci, którzy to projektowali, być może w swoim zamiarze mieli przekaz do dzieci i młodzieży. Aczkolwiek ja, gdy to zobaczyłem, jestem przekonany, że warto, żeby wszyscy zobaczyli to, z czym na co dzień możemy się spotkać i jakie czekają na nas zagrożenia w tych miejscach, gdzie właściwie powinniśmy się czuć najbardziej bezpiecznie, czyli w naszych mieszkaniach. Kolejną rzeczą, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to to, że to jest miejsce, które pokazuje nie tylko zagrożenia, jakie mogą być te stricte związane z pożarem i to, co się z Państwową Strażą Pożarną kojarzy, ale również inne sytuacje kryzysowe, chociażby to, jak się zachować w sytuacji burzy, w sytuacji silnych wiatrów, jak się zachować, chociażby gdy się w sposób niewłaściwy obsługujemy urządzenia elektryczne. Mamy tutaj panią manekina, która kąpiąc się używała urządzeń elektrycznych w postaci suszarki. Widzimy skutki, jakie tego są. Widzimy urządzenia zasilane gazem płynnym i no, ten słynny czad, tlenek węgla, który jest ogromnym zagrożeniem. Także gorąco, gorąco wszystkich zachęcam. To po prostu trzeba zobaczyć. Wszystkie zmysły są pobudzone. Rodzaje zdarzeń i to, z czym się spotykamy na co dzień, z czym spotyka się Państwa Straż Pożarna, niestety pokazuje w sposób wyraźny, że wiele tych zdarzeń spowodowanych jest nieostrożnością osób. I jestem przekonany, że tak jak powiedziałem na wstępie, warto, żeby wszyscy, również dorośli, zobaczyli, czym to grozi, jakie są skutki, bo obawiam się, że w większości naszego społeczeństwa, przez to, że być może jesteśmy zabiegani, być może mamy bardzo dużo obowiązków, być może nam się wydaje, że te niebezpieczeństwa, te zagrożenia spotykają kogoś obok, sąsiada, czytamy o tym w gazecie, czy oglądamy to w telewizji, wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, a wtedy, kiedy się to już wydarzy, jest po prostu za późno.
11: Nadbrygadier Wojciech Kruszek, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Sala pokazuje nam szereg zagrożeń, z którymi możemy się na co dzień spotkać i cieszę się, że dzieci mają dostęp do tego typu sal. Mogę też powiedzieć, że w skali województwa śląskiego funkcjonują już takie sale. W komendach miejskich, powiatowych jest ich 7 obecnie. W 2 nowych komendach, które będą oddawane w tym roku, też powstają takie sale, czyli już będzie 9 sal w całym województwie śląskim, które przyjmują grupy w sporych ilościach, w szczególności dzieci. I w skali roku wiele, wiele dzieci ma okazję zapoznać się z zagrożeniami i mam nadzieję przynieść to też na ten grunt rodzinny czy towarzyski i odpowiednie te prawidłowe zachowania szerzyć. Komenda w Cieszynie jest już komendą oddaną do użytku i w skali paru miesięcy myślę, że już będzie też przekazana i strażakom do funkcjonowania i ta sala ognik również do użytkowania, a kolejną strażnicą, która jest jeszcze w trakcie realizacji, to jest komenda w Tarnowskich Górach.
3: SK Śląsk.
4: Dziś wydrują węgiel, jutro mogą zostać kolejarzami. Polska Grupa Górnicza podpisała umowę z Kolejami Śląskimi na przekwalifikowanie górników na pracowników kolei. Nawet 200 górników rezygnujących z pracy w kopalni ma szansę na zostanie kolejarzem. Na kopalniach coraz trudniej utrzymać pracę. Trzeba myśleć o zmianie, mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
12: Jest umowa społeczna, która przewiduje likwidowanie kopalń do 2049 roku. No i ten proces musimy jakoś mądrze zaplanować. opanować i mądrze przeżyć. Na pewno w górnictwie w najbliższych latach będzie ubywać pracowników, a w innych branżach przybywać. Potrzebujemy, w ogóle mamy dużo zgłoszeń, że potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi do pracy właśnie w branżach związanych z mechaniką, elektryką, czyli takie, jakie są na kopalniach, więc apelujemy do tych, którzy chcą się przekwalifikować, którzy chcą coś innego robić w życiu, nie iść na tą emeryturę zasłużoną, ale bardzo wczesną, a można jeszcze popracować. Kupujemy za wielkie pieniądze europejskie, z Krajowego Planu Odbudowy, 35 nowych pociągów, które będzie trzeba obsługiwać, będzie trzeba nimi jeździć, będzie trzeba je naprawiać, remontować. Wiele, wiele rzeczy. Koleje śląskie się rozwijają, kolej się rozwija, jest zapotrzebowanie dość spore, zarobki przyzwoite, więc no cóż, tylko się dogadać i znaleźć ludzi, którzy chcą podjąć nowe wyzwania i chcą pracować w bardzo ciekawej branży, jaką jest kolej. To jest ci, którzy budują zakłady pracy na Śląsku, mówią, że mamy bardzo kompetentnych pracowników, że to jest coś, co odróżnia Śląsk od innych części kraju, ta kultura pracy i to takie, ta fachowość. Kopalnia to wielkie miasto pod ziemią, tam wszystkie rodzaje zawodów jakby są wykonywane i ci ludzie, jak tylko chcą, to znajdą naprawdę ciekawe miejsca pracy. W ogóle od lat przeszkalamy, szkolimy, tylko nie w tak zorganizowany sposób. Tu mówimy, że Polska Grupa Górnicza mówi, spróbujemy wytypować 200 ludzi, którzy chcą się przekwalifikować w Koleje Śląskie. Mówią, my mamy potrzeby i mamy możliwości, my dajemy środki europejskie na to, no i tylko, żeby to się wszystko udawało i w ten sposób było prowadzone, bo nam każdego miejsca pracy na Śląsku żal. My się w tej chwili nie zadowolimy tym, że będą pieniądze, żeby ludzie odchodzili z kopalni. My się będziemy cieszyć, jeżeli ludzie, którzy będą odchodzić, będą znajdować nowe miejsca pracy, bo tego nam potrzeba, żeby rozwijać kraj, żeby rozwijać województwo śląskie, nasze miasta. Potrzebujemy pracować, a nie siedzieć w domach i o tym jest tam mniej więcej ta dyskusja dzisiaj. Powiem panu, zdziwiony jestem, że do tej pory nie było to w sposób bardziej zorganizowany robione, bo wydaje się to takie naturalne, ale też no tak to się do tej pory odbywało, że na tą skalę szkoleń nie było, chociaż my szkolimy, przeszkalamy bardzo dużo, bo na perspektywę europejską przeszkalamy około 100 tysięcy ludzi. Znaczy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy do innych instytucji, które pośredniczą, to my dajemy kwalifikacje, dajemy środki na zmianę tych kwalifikacji i to się naprawdę dzieje. Dzisiaj ciężko mówić o jakimś poważniejszym bezrobociu w województwie śląskim. Raczej firmy szukają, ale każdy robi to jakby swoimi siłami. Natomiast tu bardzo fajny projekt, bo dwóch prezesów siadło, dogadało się i to będzie zorganizowany sposób. Myślę, że będzie łatwiej i efekt z tego będzie naprawdę dużo lepszy. To pierwsze takie porozumienie, gdzie Polska Grupa Górnicza, czyli właściciel kopalni w Polsce, siada do stołu. Do tej pory nie było tego typu rozmów. Jakoś branża sobie z tym inaczej radziła. Nie słyszeliśmy o zwolnieniach grupowych w górnictwie. To też sobie przypomnijmy. W ostatnich latach czegoś takiego nie było. W inny sposób to się odbywało. Też górnicy mają wcześniejsze emerytury, więc najczęściej to się dzieje, że te miejsca znikają z górnictwa, ale to ludzie przechodzą na wcześniejsze emerytury, czy na emerytury w ogóle, tylko one są wczesne. My zauważyliśmy dzisiaj, że brakuje ludzi do pracy. No słyszymy, jak nawet, no chociażby widzimy na ulicach, skąd ci obcokrajowcy, to też często tak, bo firmy nie mają pracowników, więc szukają. No i taki, no nie wiem, apel, ale taki sygnał do górników. Tracicie miejsca pracy w kopalniach, możecie mieć gdzie indziej, tylko no, my zachęcamy, chciejcie to robić, my was potrzebujemy. Tak?
13: Bartosz Kępa, członek zarządu Polskiej Grupy Górniczej do spraw finansowych.
6: Proszę powiedzieć, jak będzie realizowana ta dzisiejsza podpisywana umowa?
13: Szczegóły teraz będą wypracowane. Koordynacją zajmie się nasza spółka Synercom, która opracowuje odpowiednie harmonogramy. W tej chwili czekamy jeszcze na taką kropkę nad i. Tą kropką nad i jest wejście w życie ustawy górniczej, która uruchomi proces transformacji i restrukturyzacji zatrudnienia w naszej firmie. Wtedy będziemy mogli odpalić ten program w pełną mocą.
6: Czyli bez tej umowy górniczej na razie macie związane ręce?
13: Jest czas, żeby przygotować się. Ta ustawa górnicza, ona musi wejść i ona wejdzie w przeciągu najbliższego okresu czasu, natomiast ona uruchamia proces restrukturyzacji zatrudnienia.
6: Ale co, będziecie zachęcali górników do tego, żeby zostali kolejarzami?
13: Będziemy zachęcać górników do tego, żeby myśleli o przyszłości. Przyszłość jest również poza górnictwem. firmach na Śląsku. Ten temat jest nam na tyle bliski, że realizujemy z Kolejami Śląskimi inne projekty związane z transformacją, więc tych możliwych okazji do tworzenia nowych miejsc pracy jest coraz więcej. Na pewno będziemy zachęcać górników do zapoznania się z tą ofertą. To jest kompleksowa, proszę Państwa, oferta. Czyli osoba na podstawie ustawy górniczej będzie mogła odejść na odpowiednich warunkach ze spółki górniczej. Szkolenie zostanie sfinansowane, natomiast Koleje Śląskie są dobrym pracodawcą, rzetelnym pracodawcą tutaj na Śląsku, więc te osoby po przeszkoleniu, po zdaniu odpowiednich egzaminów mogą dostać ofertę pracy, ciekawej pracy tutaj na Śląsku. Trudno im powiedzieć opłacać. No generalnie my musimy zapewnić to, żeby ta transformacja następowała, żeby ona odbywała się spokojnie, rozsądnie, a proszę Państwa, ten temat jest no, ekstremalnie ciekawy. Ja sam prywatnie powiem, jak prezes Kolei Śląskich powiedział mi o tym, jakie mają symulatory do nauki, do szkolenia osób, które operują tymi nowoczesnymi pojazdami, to są ultra nowoczesne rzeczy, to są turbo ciekawe obszary pracy, więc chcemy zachęcić górników, szczególnie tych, którzy mają jeszcze sporo lat pracy przed sobą, żeby przesiedli się, zmienili tory na tory Kolei Śląskich.
6: Panie prezesie, ilu górników musi odejść z Polskiej Grupy Górniczej?
13: Ustawa i regulacje nie mówią o tym, że ktoś musi odejść. To są wszystko dobrowolne programy. Polska Grupa Górnicza to rzetelne przedsiębiorstwo. Działamy na bazie przepisów. Jednym z tych przepisów jest umowa społeczna, która nas obowiązuje i jest tam dalej aktualny harmonogram wygaszania kopalń, który był skorelowany z zatrudnieniem w danych jednostkach górniczych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przez to, że zapotrzebowanie na węgiel tak drastycznie spadło, to nie był spadek, to było tąpnięcie, nasze kopalnie, nasze fabryki działają na pół gwizdka, więc z natury możemy powiedzieć, że osób do pracy jest w tej chwili więcej niż rzeczywistości jest potrzeba. Myślę, że więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy publikować wyniki ankiet przeprowadzonych z wszystkimi pracownikami. My rok temu wstępnie badaliśmy opinie naszych pracowników, czy są skłonni do skorzystania z różnych narzędzi i zrezygnować z pracy w górnictwie. Teraz, jak na finiszu jest procedowana ustawa górnicza i wiemy, że za chwileczkę zaczną się dziać te procesy, przeprowadziliśmy już imienną ankietę z deklaracjami pracowniczymi. Natomiast rolą zarządu Polskiej Grupy Górniczej to jest zarządzanie przedsiębiorstwem, dbanie o bilans, o cash flow. Transformacja sensu stricte nie jest naszym podstawowym zajęciem, ale inicjujemy. To, co tutaj obserwujemy, to jest taki projekt, który zainicjowaliśmy. Jest niesamowicie ekscytujący. Mamy w kolejce jeszcze dwa podobne przedsięwzięcia, więc...
14: Krzysztof Klimosz, prezes Zarządu Koleje Śląskie. Jesteśmy w stanie zagwarantować stabilną pracę na długie lata. Co do pieniędzy, ja nie znam stawek, jakie dzisiaj są w górnictwie. Nasze stawki w mojej ocenie są całkiem przyzwoite i damy radę. No tego niestety nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo to też w zależności od stanowiska zupełnie inne pensje. To są pensje maszynisty, którego cykl szkolenia trwa do roku czasu, który ma bardzo odpowiedzialną pracę. Zupełnie inne kwoty to są konduktorzy, kierownicy pociągów, ale też potrzebujemy bardzo dużo ludzi do serwisu tych pociągów, do sprzątania tych pociągów, mechaników, elektryków, ludzi, którzy zajmują się bocznicami, torami. Także w zależności od kategorii stanowiska te pensje są na pewno dobrze rynkowe, a być może i nawet niekiedy w górnych widełkach cen rynkowych.
6: Proszę powiedzieć, czy łatwo z górnika zrobić kolejarza?
14: Jesteśmy w stanie zrobić z górnika kolejarza pod warunkiem, że będzie chciał. To jest na ten moment program dobrowolny. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce związać swoją przyszłość z Kolejami Śląskimi, my na pewno go wyszkolimy i przygotujemy do zawodu.
6: Co w ramach tego szkolenia?
14: W zależności od kategorii stanowiska, to są szkolenia warsztatowe, to są szkolenia już specjalistyczne, tak jak u maszynistów. Trzeba zrobić licencję maszynisty, później przez rok czasu trzeba się szkolić, trzeba jeździć za pulpitem na pociągu. Około 800 godzin trzeba mieć wyjechane na pociągu i później zdaje się egzamin państwowy. My mamy ośrodek szkolenia, przygotowujemy tych ludzi do zdania egzaminu państwowego. Na drugi dzień po zdaniu egzaminu państwowego ci państwo wsiadają na pociąg i jeżdżą. Mówię państwo, ponieważ u nas w Kolejach Śląskich już też mamy panie maszynistki. No w zależności od stanowisk, te podstawowe stanowiska, gdzie cykl szkoleń będzie trwał kilka miesięcy, to myślę i początkiem roku, ale tak realnie mówiąc, żeby dzisiaj wyszkolić maszynistę, który dzisiaj się zgłosi, no to spodziewam się, że w 27 będzie już jeździł na pociągu.
6: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ilu kolejarzy wam dzisiaj brakuje i dlaczego ci kolejarze są wam potrzebni?
14: My ciągle rozbudowujemy tabor, tutaj mamy jedną bazę, druga baza się buduje. Planujemy duży projekt w tej chwili budowy centrum serwisowego w Bojkowie. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy też będziemy w stanie coś w tym temacie zakomunikować. Kupiliśmy łącznie z województwem 35 nowych pociągów. Niestety to wszystko wymaga osób, które będą w stanie jeździć tymi pociągami, ale też je serwisować, czyścić, naprawiać, myć. Także na dzień dzisiejszy myślę, że z roku na rok spółka będzie potrzebowała 200-300 osób. Na ten moment to nasze porozumienie wstępnie szacujemy, że około 200 osób z PGG jesteśmy w stanie przekwalifikować na pracowników Kolei Śląskiej. Zaczynamy pracę. Jeżeli będą chętni, jesteśmy w stanie od początku roku szkolić tych pracowników.
4: Ponad 1000 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
15: Dzień dobry, Dorota Wyglądowska-Promieńska. Jestem kierownikiem Kliniki Katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem Kliniki Okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czyli Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki. Nie są to w Polsce około 1 miliona pacjentów. Z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z 5 najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostry wzrok.
6: To proszę powiedzieć, Pani Profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
15: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjentów, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
6: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
15: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom

0: trafi do Was?
1: Różnie to bywa. Jeżeli najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent, korzystając z obojga oczu, nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania, okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczynają to bardzo utrudniać w życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę i niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
0: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
1: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy z czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
0: A pojawiają się też młodzi ludzie?
1: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starszy, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60-70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku? W jakich odstępach czasu? Czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
1: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo. To są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
0: To w znieczuleniu ogólnym?
1: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
2: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
0: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
2: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna.

0: To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. Czyli może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji. Po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie. Nowych włączeń.
1: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
0: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca. Wszystko, co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, czołowe znaczenie w tej chorobie.
1: Czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
0: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, no i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, w badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
2: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
1: To proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
2: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było, może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji, z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Ulbdigocie, gdzie dostawałem iniekcje, potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanym. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglany.
1: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
2: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów, cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już piąty szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, natomiast po iniekcji widzę piąty rząd w dół.
1: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
2: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tę iniekcję. No a ja jakoś tak reaguję na tę iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, a czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
3: SK Śląsk.
4: To już koniec, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie już teraz. Odwiedzajcie też nas na Facebooku SK Śląsk 99.1.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnoch, zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy sobie o tym, że formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami. To niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. O tym problemie za chwilę. Porozmawiamy też o wzroście ceny paliw na stacjach. To niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale mogą też przełożyć się na wzrosty cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem nie tylko dla mieszkańców Katowic, Chorzowa czy Sosnowca. O tym również porozmawiamy za moment. Zajrzymy też do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Tam odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach. To z okazji rocznicy World Trade Center. To i wiele innych ciekawych materiałów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy.
3: SK Śląsk.
4: A zaczynamy od tego, że przed nami planszówki w Spodku, wydarzenie już 19 i 20 września. To dwudniowy festiwal i targi gier planszowych odbywające się nieprzerwanie od 2018 roku. Planszówki 2026 przed nami, impreza 19 i 20 września w katowickim Spodku. Ze mną w studiu Radia SK jest...
5: Łukasz Piechaczek, organizator.
4: No właśnie, co to za wydarzenie? Co ciekawego będzie się działo?
5: Jest to impreza przede wszystkim właśnie dla miłośników planszówek, ale nie tylko. Oczywiście właśnie impreza nazywa się Planszówki Spodku, od tego zaczynaliśmy, ale z roku na rok się rozrasta, tematów jest coraz więcej. Mamy już nie tylko właśnie planszówki, ale też w strefie targowej mamy ponad 100 wystawców, którzy przyjadą z grami fabularnymi, z łamigłówkami, z książkami, komiksami. Będzie nawet rękodzieło, jakieś akcesoria do gier, gadżety dla geeków, puzzle. Będą różne strefy tematyczne, właśnie będzie olbrzymi Games Room w Spodku, gdzie gramy w planszówki, będą też właśnie, będzie osobna strefa RPG, będzie osobna strefa turniejowa, będą Mistrzostwa Śląska w układaniu puzzli na czas, będzie też osobna strefa rodzinna, gdzie możemy pograć właśnie z młodszymi dziećmi, no cała masa atrakcji.
4: Czyli można powiedzieć, że impreza dla każdego.
5: Tak, każdy tutaj u nas znajdzie coś dla siebie.
4: Zatem jak wygląda sytuacja z biletami?
5: Bilety są do kupienia aktualnie online, można już sobie zarezerwować, ale też będzie normalnie kasa, taka standardowa kasa biletowa na wejściu, więc tutaj każdy może sobie wybrać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czy będzie miał czas, może przyjechać dopiero później i też bez problemu bilet zakupi. Ceny są zróżnicowane, mamy bilety dwudniowe, które aktualnie kosztują 65 zł. Mamy bilety jednodniowe, osobno na sobotę, osobno na niedzielę. W sobotę jest troszkę więcej atrakcji, impreza trwa troszkę dłużej. Jest też większy wybór gier na wyprzedażach, póki właśnie jeszcze ta impreza się zaczyna. Więc bilet jednodniowy zwykły to jest 45 zł. W niedzielę impreza właśnie jest troszkę krócej, więc bilety są też tańsze. To jest 35 zł. Oprócz tego mamy też bilety właśnie ulgowe dla studentów, emerytów, dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych, a dzieci do lat 6 wchodzą za darmo.
4: Jeżeli mówimy o biletach, to musimy też porozmawiać o godzinach, w których impreza będzie się odbywać.
5: Jak najbardziej. W sobotę startujemy o godzinie 10. Jeśli ktoś kupił bilet online, można przyjść już wcześniej, to będziemy szybciej wtedy się wejdzie oczywiście. I w sobotę tak, strefa handlowa działa do 19, natomiast gramy w Games Roomie jeszcze do 21, a w niedzielę, tak jak wspomniałem wcześniej, jest troszeczkę krócej, od 11 do 18 i tutaj już jakby cała impreza trwa w tych godzinach.
4: Games Room olbrzymi, na płycie spotka, no będzie to robiło wrażenie i co ważne, tam też doradcy, którzy nam doradzą jak grać i jakie planszówki wybrać, które nam najbardziej będą odpowiadać.
5: Jak najbardziej, mamy ponad 700 różnych tytułów, wiele z nich mamy po kilka egzemplarzy, także to jest ponad 1000 pudeł. Mamy tam właśnie osoby, które obsługują to, tak zwane zielone koszulki. Są to osoby, które normalnie grają na co dzień w planszówki, jest to ich hobby, znają się na tym, mają szeroką wiedzę, doradzają bez problemów, co zagrać, pomagają też z tłumaczeniem zasad, pomagają znaleźć miejsce przy stoliku.
4: Zatem można powiedzieć, że impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, bo wy się rozrastacie.
5: Tak, zdecydowanie. Zaczynaliśmy w 2018 roku od fragmentu zaledwie antresoli spotka i 2000 uczestników, natomiast w tym momencie mamy cały spodek, a do tego jeszcze pół Międzynarodowego Centrum Kongresowego. No i aktualnie nasza frekwencja w ostatnich latach to jest tak między 8 a 9 tysięcy uczestników.
4: No, te liczby już robią wrażenie. Jeżeli ktoś chce spędzić weekend odrywając się troszkę od telefonu, od tego elektronicznego świata, no to chyba wie, co robić.
5: Zdecydowanie zapraszam wtedy na planszówki spotku. Jest to super impreza dla całych rodzin, dla grup znajomych. Można też przyjść tutaj po prostu poznać kogoś, właśnie innych hobbystów, innych ludzi, którzy są zainteresowani tym hobby.
4: No, a jeżeli o hobby mowa, to warto podkreślić, że na planszówki w spotku potrafią przyjechać osoby nawet z drugiego końca Polski.
5: Tak, zdecydowanie. Jakby no trzon naszych uczestników to jest wiadomo tutaj region, województwo, czy ogólnie południe Polski, ale tak, są też osoby, które przyjeżdżają na naszą imprezę właśnie z innych rejonów, gdzieś tam z Polski centralnej, a nawet z drugiego końca, gdzieś tam z Pomorza.
4: Jeżeli nie macie co robić, jeżeli jesteście fanami planszówek, albo po prostu jeżeli chcecie super bawić się właśnie z dala od elektroniki, to wpadajcie koniecznie 19-20 września do spotka. Informacje o biletach znajdziecie już teraz na planszówkiwspodku.pl.
5: Tak, jak najbardziej. Jakby są tam wymienione wszystkie ceny biletów. Można też stamtąd przejść do serwisu Biletomat, gdzie te bilety są sprzedawane.
4: A imprezę poleca Wam oczywiście Radio SK. Koniecznie wpadajcie, będzie fajnie. Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. Dlatego Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza z kampanią, która ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
6: Adrian Drdzeń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia. W stowarzyszeniu zwracamy uwagę na to, jak różnego rodzaju treści, które pozornie wydają się treściami, komunikatami przyjacielskimi, treściami ze strony liderów, kolegów, no my mówimy o nich influencerów, czyli tych, którzy jakoś wpływają na kształtowanie świadomości dzieci. Jak w tym wszystkim gdzieś zaszyty jest przekaz reklamowy i jak my jako rodzice, opiekunowie tego doświadczamy. Bo często zdarza nam się, że dostajemy prośbę mniej lub bardziej nachalną ze strony swoich dzieci, żeby kupić jakiś produkt, o którym w ogóle pierwszy raz się dowiadujemy. W ślad za tym idzie informacja, że ten produkt za chwilę się skończy, nie będzie go, jest limitowany. Patrząc na jego jakość, czasami cenę, no mamy duże wątpliwości co do tego, czy on w ogóle jest potrzebny, ale też patrząc na tą stertę różnych innych rzeczy, które gdzieś są już w domu. Próbuję podjąć rozmowę z dzieckiem, jakoś mu wytłumaczyć, czy to nie jest coś, czego potrzebuje. Dlatego ruszamy z lokalną kampanią, która też gdzieś, no mam nadzieję, w regionie będzie słyszana. Jak nazywać przekazy, które kierują naszych dzieci? Influencerzy, youtuberzy, osoby, które dla dzieci często są bardzo ważne i interesujące, a w tym wszystkim gdzieś próbują włączyć element marketingowy, sprzedażowy.
7: Chodzi o pracę nad rodzicami, nad dziećmi, kogo trzeba przekonać, że to wszystko, co słyszymy, no nie do końca jest prawdą.
6: To jest zmiana, która wymaga działań na wielu polach. Po pierwsze, polskie prawo mówi jasno, nie wolno reklamować produktów, kierować reklamy bezpośrednio do dzieci. I teraz, oczywiście to nie jest reklama wprost, bo musimy sprawdzić jedną rzecz, że ona nie dzieje się w telewizji. To nie jest tak, jak kiedyś, że możemy, nie wiem, przełączyć tą reklamę jakoś, ograniczyć dostęp do tej reklamy, że mamy jakoś wpływ na to, co nasze dziecko ogląda. Nasze dziecko słucha pewnej osoby, pewnego wydarzenia, które jest bardzo ciekawe, które jest kolorowe, które jest dla niego atrakcyjne, potem rozmawia o tym z swoimi kolegami i w tym wszystkim nagle słyszy nie wprost, właśnie w taki sposób zaszyty, zaraz braknie, nie będzie, czasem to jest piosenka, czasem to jest jakaś mnemotechnika, czasami to jest zaproszenie do grywalizacji. I pytanie teraz właśnie, z jednej strony chcemy edukować rodziców, dawać im narzędzia, żeby słyszeli o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, dlatego czasami proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew po prostu najgorszej jakości, jest niewystarczające, bo to dyskredytuje w oczach dziecka, jego lidera, jego idola, dlatego nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze. Jasne, możesz to oglądać, możesz jakoś też się tym cieszyć, no ale z drugiej strony też wiedz, że to, co przy okazji tego ci proponują, to wcale nie jest wynikające z tego, czy bardzo lubią, czy nie chcą, żebyś to się dobrze rozwijał, to dla nich to jest po prostu sprzedaż produktów. Z drugiej strony do rodziców też taki kawałek, no właśnie związany z tym, żeby mieli większą uważność. Jednak nie ukrywajmy, dla nas jako rodziców, opiekunów jest też pewnym odpoczynkiem, pewnego rodzaju formą złapania oddechu, jak dziecko siada do telefonu, siada przed monitorem i tego już nie jesteśmy w stanie w XXI wieku wyeliminować. To jest element stały ich funkcjonowania. Pytanie, czy zwracamy uwagę na to, co te treści tam prezentują i do czego one zapraszają. My znamy to, bo nie wiem, pojawiają się jakieś filmy i przy okazji tych filmów idzie jakiś marketing. To jest animacja, to jest bajka. Wiadomo, dzieci chcą to mieć. To jest jedna rzecz, bo to jest powiązane, to jest jasne, to jest klarowne, to jest nazwane. Pojawił się film, w ramach tego filmu, który możemy obejrzeć, idzie jakaś część marketingowa. Z drugiej strony, to co obserwujemy dzisiaj jest bardzo niebezpieczne, to pojawiają się osoby, które wplatają w swoje treści rozrywkowe, edukacyjne czasami, jakieś produkty i ich interesem jest jawnie to właśnie, żeby sprzedać ten produkt, żeby sprawdzić. To jeszcze jest bardzo ciekawe, że ten rynek nie jest do końca zbadany finansowo, ale patrząc, ile zamówień zostało zrealizowanych na różnych platformach, przejrzeliśmy te platformy różne, i zostało zrealizowanych zamówień, to zysk idzie w miliony złotych. To są naprawdę potężne pieniądze, które to my finansujemy te dochody, a tak naprawdę finansujemy je nie w sposób zamierzony, chętny, celowy, tylko w taki sposób, gdzie nasze dziecko zostało w jakiś sposób zmanipulowane, być może nawet trochę oszukane. No i my teraz stoimy w takim wyzwaniu, no kupić to, nie kupić tego, no jedno kupię. No tak, tylko że jak jedno kupi, a pomyślę o tym 2 miliony rodziców, no to już efekt jest osiągnięty.
7: W jaki sposób będziecie tą akcję prowadzić? Co takiego się będzie działo?
6: W zeszłej edycji kampanii sprawdziła nam się bardzo formuła podcastowa, więc kontynuujemy ją. Podcast Jak zrobić to źle. To jest różna forma rozmowy, różna forma zaproszenia rodziców, żeby nie z nadęciem, nie z dużym poziomem wiedzy eksperckiej, ale z konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami, które mogą działać, jak mogą spojrzeć na tą sytuację, co mogą zrobić, do czego mogą sięgnąć, jakie są przepisy prawa obowiązujące. To jest bardzo ważne, żeby też do tego móc sięgać. Uruchomiliśmy też taki marketingowy film, teledysk, mam nadzieję, stanie się też w rodzaju wiralem, po to, żeby humorystycznie zwrócić uwagę na to, że możemy wszystko wszyć w ten rodzaju techniki marketingowe, że jak coś ubierzemy w dobry rytm, jak coś ubierzemy w kolorystykę, jak coś zachwalimy odpowiednio, to jest duża szansa na to, że ktoś może to chcieć. Tutaj tym elementem jest przysłowiowy kapeć, który tak naprawdę nie jest nikomu potrzebny, bo on nie jest do życia konieczny, ale sposób, jak to przedstawiamy, ma właśnie odzwierciedlić te techniki, które są stosowane po to, żeby rodzice mogli na nie reagować i odpowiednio wcześniej nazywać. Musimy mieć świadomość tego, że grupa rówieśnicza jest niezwykle ważna. My żyjemy w relacjach, dzieci potrzebują rodziców do tego, żeby te relacje budować, ale w pewnym momencie odkrywają, że rodzice to już mają inne spojrzenie niż grupa rówieśnicza. I faktycznie to jest duży problem, bo jeżeli grupa rówieśnicza ma akurat plecak tego jakiegoś wykonawcę, tego influencera, pije taki napój, pomijam, że też to w pewien sposób buduje niezdrowe nawyki żywieniowe, dlatego że mamy presję na to, żeby pić tego rodzaju produkty, jeść tego rodzaju żywność, a wcale ona nie jest jakościowo odpowiednia, więc to, co możemy zrobić, to jest siąść i pogadać z dzieckiem i zapytać się, co dzięki temu zyskasz, co możesz mieć, a czy może jakiś inny sposób na to, żebyś to osiągnął, to zawsze będzie rozmowa i to będzie zawsze kawałek czasu, a z tym jest różnie u nas. Jednak jako dorośli jesteśmy w pędzie, mamy dużo obowiązków i liczymy na to, że szkoła trochę na to ciąży, a to idź na dwór, to pogadaj z kolegami, a to siądź sobie, dobra, możesz, tam tablet, no to pół godzinki, no ale tam też jest ktoś, kto zapewnia te właśnie bodźce, kto zapewnia te relacje, kto podpowiada, ty słuchaj, no jestem twoim dobrym kolegą, my jesteśmy twoimi przyjaciółmi, my cię lubimy, bądź w naszym zespole. Przynależność to jest coś, czego nie możemy gdzieś odebrać, bo my też to lubimy, ale to jest bardzo ważna różnica, my jako dorośli możemy zdecydować, nie chcę tego, nie kupię tego, nie chcę w ogóle brać udziału w tego rodzaju akcji, mogę się na nią zdenerwować, wkurzyć, powiedzieć, Jezu, ale już kombinują z tym przekazem. Dziecko tego nie ma, nie ma tego aparatu, dlatego polskie prawo i unijne prawo chroni dziecko przed tym, żeby treści reklamowe do niego kierowane nie były, no bo ono formalnie żadnego produktu kupić nie może. Były takie czasy, kiedy mieliśmy mniej dostępnych produktów, teraz jest ich bardzo dużo, no i dziecko mówi, chciałbym to mieć, to znowu jest do rodziców, ale zatrzymaj się, zobacz, bo pytanie jest takie, czy ty dajesz dziecku coś, co faktycznie sprawia mu przyjemność, radość i wzmacnia jego poczucie ważności, bo też o to chodzi. Czy ty po prostu napędzasz marketing jakiegoś influencera, jakiegoś youtubera, kogoś, kto zarabia na tym pieniądze. On nie ma żadnego interesu w tym, żeby wesprzeć twoje dziecko, nasze dziecko w tym, żeby ono jakieś było bardziej wartościowe, czuło się bardziej sprawcze. A to są te elementy, które dziecko potrzebuje. I oczywiście może być tak, że sami się złamiemy. Ważne jest też przy tym, żeby jak się już tak decydujemy na to, żeby to też omówić. Mówiąc po prostu tutaj, możemy kupić jedną taką rzecz, sprawdzimy jak ona jest jakościowo. Powiem ci też, jak ja o tym myślę, a ja to myślę w ten sposób, że fajne to robią, opowiadają to świetnie, jednocześnie musisz wiedzieć, że to jest ich praca zawodowa. Oni tam nie przychodzą dla relaksu pomiędzy jednym a drugim zadaniem, tylko oni tam przychodzą do pracy. I teraz ta rzecz, jak my ją kupimy, to oni na tym zarobią dużo pieniędzy. Wczoraj gadaliśmy o tym, że ty chcesz mieć nowy komputer, więc pomyślmy o tym, czy ty chcesz pomóc mieć komputer im, a odsunąć się i oddalić do swojego, czy jednak jakoś jesteśmy w stanie się tutaj utrzymać w tym i to ty byś pracował na swój komputer, w sensie no, utrzymywał, zbierał te pieniądze tam, skarbonki i tak dalej. To jest jedyne rozwiązanie, poszerzanie perspektywy, poza tą perspektywę, którą dziecko usłyszało w przekazie. Właśnie to jest ten knif związany z tym, że ono bardzo mocno wierzy w to, co usłyszało od tej osoby w tym przekazie, w tej komunikacji. Do nas, jako do rodziców, należy to, żeby to wyjaśnić. Słuchaj, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Posłuchaj, co oni tutaj mówią, nie? Na pewno braknie, zobacz, jest tego tyle, tutaj tyle tego i tak dalej. I za chwilę okazuje się, że ta emocjonalna część, która się buduje w dziecku, ona opada. Mówi, ja w sumie tego nie potrzebuję.
7: Abyście śledzili rynek i faktycznie dużo tego jest w internecie, w telewizji, tych takich treści, które wpływają mocno na dzieci, a dzieci wpływają na rodziców.
6: Bardzo dużo. Okazuje się, że to jest znaczący kawałek branży marketingowej. Mamy nawet takie czasami przekonanie, poczucie, że powstały pewne zespoły, pewne grupy tylko po to właśnie, żeby docierać do dzieci i sprzedawać produkty. Trudno tutaj znaleźć złoty środek, no bo z jednej strony, jeżeli ktoś jest zespołem, tworzy jakieś piosenki, zaprasza na swoje koncerty dzieci, to te dzieci nigdy nie przyjeżdżają same, tylko przyjeżdżają z rodzicami. I druga rzecz jest taka też, że jak sprawdzaliśmy, ile produktów sprzedają w przedzamówieniach te grupy różnego rodzaju, wiele sprawdziliśmy, to się okazuje, że to idzie w miliony. Czasami stajesz tu główną treścią w ogóle w danym momencie, w danym okresie, czyli jak są święta, to będzie za chwilę coś, jesteśmy pewni. Jak jest nowy rok, to będzie nowy rok szkolny, to jest back to school. Jak będzie coś za chwilę, co jest przełomowe, na pewno będzie jakiś produkt z tym związany, obrędowany tym logo i tam wskazujący. I tak naprawdę jako rodzice co chwilę mamy z tym styczność, no chociażby nawet różnego rodzaju płatne współprace, o których my nie wiemy, bo tak fajnie to wygląda, że byli w takim miejscu, tam się bawili, chodźmy do tej bawialni, chodźmy do tego miejsca, chodźmy do tego, no tak, tylko że okazuje się, potem że nie jeżdżą ekspresyjnie, w taki sposób, że nie wstali rano, mówią, a może pojedziemy tutaj. Tylko to jest załatwione z menadżerem, kwestia sprzedażowa, płatnej współpracy, będziemy u was jak zapłacicie. A potem ja słyszę, że jedźmy koniecznie do tego miejsca, czemu? Bo oni tam byli. Musimy tam być na tym. Okay? No i to już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć. kreujemy taki system, gdzie dzieciaki na potężnym poczuciu lęku, że za chwilę pojawi się znowu coś, gdzie oni nie zdążą, tego nie będzie. To jest bardzo delikatna sprawa, dlatego że te komunikaty, no właśnie dlatego się chcieliśmy zająć łowcami reklam, żeby przekształcić je trochę w tych działaniach, w tym kierunku, w projekcie, bo to nie są działania, które są marketingowe wprost. Nie jest reklama, która zaczyna się jak standardowa reklama, która jest zakazana. To jest reklama, która jest właśnie wplątana tymi elementami pewną wypowiedź danej osoby. I on od niechcenia mówi, słuchajcie, gdybym ja miał wybierać, gdybym ja coś miał wam zarekomendować, to aż wcale to będzie bardzo agresywne, to znaczy musisz biegnąć już, idź, kup już, zadbaj o to, żeby mieć, bo jak nie będziesz miał, no to będzie ten brak, nie na pewno tego i tak dalej. Czyli to, ta reklama nie jest reklamą wprost, być może to jest kwestia nasza, żebyśmy definiowali jasno, że my się nie zgadzamy i my to widzimy jako dorośli. Słuchaj, no to nie możecie tak komunikować naszym dzieciom tych produktów, bo ja widzę, że to jest jakieś nagranie, live, cokolwiek, no ale tu jest wprost przekaz reklamowy, bo moje dziecko, po czym poznaje, no moje dziecko przyszło, powiedział, że chce to mieć. A przed obejrzeniem tego nie miało takiej potrzeby, więc nie możemy udawać, że to jest tylko i wyłącznie. Więc myślę, że to jest kwestia, którą już powoli prawodawstwo się zajmuje. Wiem, że UOKiK zajął się pewną formułą sprzedaży właśnie na tym bazującą, ale ich jest o wiele, wiele więcej. Myślę, że to potrzebujemy naprawdę dużej uważności naszej jako rodziców w tym zakresie. Jest też tak, że prawo się nowelizuje bardzo wolno, tak? No, a znowu trzeba powiedzieć jasno, że postęp medialny, ale też postęp związany ze sposobem sprzedaży następuje bardzo szybko. Więc tutaj musielibyśmy być adekwatnie w tym czasie. Jakiejś dużej wiary nie pokładam w tym, że nagle uda nam się całe prawo zmienić, ale wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, nazywać pewne rzeczy, wkurzać się na nie, że ja się nie zgadzam, okej, to nie jest tak, nauczymy się mówić o tym dzieciom, co to jest, jak to nazywamy, to mamy znaczącą szansę na to, że ta odnoga marketingowa po prostu się zamknie. Jeżeli by social media zostały wyłączone na miesiąc, to podejrzewam, że tamte osoby no, straciłyby możliwość zarobkowania pełnego. No, nie mówię o tym, że to jakieś są współprace z social mediami, tylko chodzi o sprzedawanie samych produktów, bo nasze dzieci by nie miały potrzeby ich posiadania, bo się by o nich nie dowiedziały, nie? A możemy im opowiadać o różnych innych fajnych przygodach, rzeczach, to jesteśmy w stanie zastąpić. Więc myślę, że tu jest kwestia naszej uważności, nazywania pewnych rzeczy, a być może w ślad za tym pójdą zmiany prawa.
7: Ania Hacuś, jestem właścicielką agencji reklamowej Bespoke PR i twórczynią programu edukacji medialnej dla dzieciaków. Jest źle. Marketing wobec dzieci jest, istnieje, ma się bardzo dobrze, a powinno być go zdecydowanie mniej. I taka jest generalnie, takie jest moje marzenie, żeby nawet jeśli nie będzie mniej tego marketingu kierowanego do dzieci, bo pewnie nie będzie, bo to jest grupa docelowa, na której dosyć łatwo można zarobić dosyć duże pieniądze, to na pewno im większa będzie świadomość nas rodziców, nas edukatorów i dzieci, tym te zakupy i decyzje zakupowe będą mądrzejsze i być może rzadsze.
8: A w jaki sposób właśnie się wpływa na dzieci? Jak wyglądają te takie triki marketingowe?
7: No, rzeczywiście jest tak, że tutaj trudno o taką jedną spójną odpowiedź, bo chyba najlepiej oddałoby to słowo, że na dzieciaki wpływa się wieloaspektowo. Bardzo często jakby my jako dorośli wiemy, że oglądamy blok reklamowy, wiemy, że te reklamy tam są i czemu one służą i tak dalej. Dzieciaki nie mają tego świadomości. I jakby kształtowanie w nich różnego rodzaju potrzeb, odwoływanie się do autorytetów dla dzieciaków, pokazywanie jakby jak ten produkt zmieni ich życie, wpływanie na to, że oni chcą się czuć dobrze w grupie. Ten cały pressing, który w tych reklamach występuje, ten cały pushing, który w tych reklamach występuje, no jest ogromny. I rzeczywiście jest tak, że bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami no, obiektywnymi. Wchodzą na jakiś kanał na YouTube, oglądają jakiegoś swojego ulubionego YouTubera i tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój. To nic, że to ma się w ogóle nijak do ogólnej wymowy kanału, prawda? Dzieci tego w ogóle nie łapią, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie czują. Oni widzą i ta ich percepcja jest no taka, no wiadomo, prostsza, szybsza, konotują konkretny produkt z konkretnym twórcą i po prostu chcą go mieć. Niezależnie od tego, że dzieci na przykład nie mają świadomości, że oglądają blok reklamowy i gdybyśmy się spytali w ogóle, co to jest reklama, to uwierzcie mi Państwo, bardzo duża część z nich nie ma pojęcia. Niemniej jednak tu powiedzmy, że już jest jakieś oznaczenie tych treści, z którymi oni mają do czynienia. W przypadku takiej natywnej reklamy jest dużo gorzej, bo i to rzeczywiście musi być bardzo skuteczne narzędzie, skoro tak często różnego rodzaju eksperci dziecięcy po nie sięgają. i brak tej takiej świadomości i znajomości całego kontekstu, no jest to szalenie wymowne i naprawdę może być bardzo, bardzo problematyczne. Świat mediów zmienia się tak szybko, że naprawdę próbujemy nadążyć. Niemniej my uczymy dzieci, czym jest manipulacja, czym jest perswazja, jak się nie dać nabrać, jak być grzecznym w internecie, ale tutaj tak czym jest netykieta, ale generalnie tak skupiając się wokół tematów związanych z reklamą, my uczymy dzieci tworzyć reklamy. Jak oni stworzą swoje reklamy, to proszę mi proszę wierzyć, że jakby bardzo często jest tak, że oni otwierają oczy, o to jest coś, co ja już gdzieś tam słyszałem. Oni potrafią sobie poradzić z tworzeniem własnych reklam, a na podstawie tego na przykład wyciągnąć wnioski, jak są w takim razie manipulowani przez świat. Więc ta dwutorowość tutaj, to, że będziemy jednocześnie powinniśmy uczyć i dzieci, i rodziców, w moim odczuciu jest jakby jedynym gwarantem sukcesu. To bez dwóch zdań. Twórcy reklam potrafią sprytnie obejść te wszystkie zakazy. I w związku z tym, że no, prawo jest jakie jest i mówi, i dobrze, że takie jest, takie, które zakazuje takiej bezpośredniej reklamy produktów, takiej komunikacji bezpośredniej dla dzieci poniżej 13 roku życia. Więc w związku z czym te reklamy są dedykowane do nas, dorosłych. To jest, słuchajcie, bardzo taka sztuka naprawdę na najwyższym poziomie komunikacji, żeby mówić do mamy, tak żeby wyzwolić potrzebę w dziecku i jednocześnie tak, żeby ta mama czuła, że robi dobrze, kupując ten produkt dziecku. To już jest wyższa szkoła jazdy komunikacyjnej i to jest gro ekspertów, którzy na tym siedzą, bo jakby tutaj każdy element tego przekazu ma ogromne znaczenie. Czyli właśnie i muzyka, i warstwa leksykalna, i warstwa wizualna. I wystarczy, że wpleciemy jakiegoś tygryska do opadków śniadaniowych reklamy i na przykład zaczniemy czcionkę, zmienimy troszeczkę na taką bardziej dziecięcą. I oczywiście on ciągle mówi do mamy, on ciągle mówi do taty, babci albo innego dorosłego, ale w praktyce to w dzieciach wyzwala poczucie takiej chęci posiadania tego konkretnego produktu. Także to jest, dlatego to jest takie ważne i dlatego musimy o tym mówić, bo to naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy manipulowani, jak bardzo jesteśmy manipulowalni. My dorośli, a już nie mówimy o dzieciach, które naprawdę nie muszą tego wszystkiego wiedzieć i które naprawdę z tą swoją taką przepiękną, dziecięcą naiwnością wchodzą w ten świat, nie mając świadomości, że są po prostu dla ludzi klientami.
9: Anna Jedyna Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu. Moc wsparcia już kolejny raz z miastem Sosnowiec porusza tematy bardzo wrażliwe i takie bardzo trudne do zaakceptowania i dla dzieci, i dla rodziców, czyli narażenie na oddziaływanie reklam do dzieci, które nie powinno do nich być skierowane, bo prawo tego zakazuje. Nie powinno być reklam dla dzieci. One gdzieś podskórnie są realizowane przez różne osoby, instytucje. Cały ten rynek marketingowy i sprzedaży jest na nich dedykowany i zatem jakby kreują tego klienta, który potem idzie do rodzica po pieniądze. I teraz trzeba w tej kampanii pokazać i chcemy, żeby też rodzicom i dzieciom uświadomić, że oni są takim samym klientem tej kampanii, jak ci, co kupują. Że te wszystkie reklamy, które nie powinny być reklamami, a są, bo promują jakiś produkt, jakąś zabawkę, że to nie jest tak, że jak jej nie ma, to ma być odrzucone. Żeby też ta rozmowa uświadamiała i dzieciom, i rodzicom, że to kupowanie nie zawsze ma sens, tak? Że to jest, za tym idzie zysk, chęć zarobienia przez tych, których oni traktują jako swoich liderów, osoby, którym ufają, wierzą, że to są takie dobre, ładne rzeczy. I zaraz na wsparcie poruszę tematy, które są pewnie czasem niewygodne i mało do wdrożenia dla rodziców, no bo jak dzieci spędzają dużo czasu na komórce, to też ten czas jest dla innych. No tak nie powinno być. Także cieszę się też, że miasto Sosnowiec, ja o tym też mówiłam wcześniej, zakaz komórek, czyli tych narzędzi do tego, żeby się komunikować w szkołach, czy w tym miejscu, gdzie się powinno uczyć, nawiązywać relacje te bliskie, to wprowadziło już wcześniej, a i też, że prawo już też poszło za miastem Sosnowiec i też już nie ma takiej możliwości, żeby od 1 września w szkołach komórek używać. Mamy się uczyć, też ta kampania pokazuje, żebyśmy się uczyli rozmawiać z dziećmi, słuchać tych dzieci, żeby nie czuły się odrzucone, że nie mają, tylko żeby też rozumiały, że to jest kampania reklamowa, że one w tym biorą udział, że one promują te produkty, że to nie jest zaufanie, przyjaźń z tym kimś, kto to promuje, sprzedaje, pokazuje, że to jest po prostu zwykły biznes. Będzie to niełatwe, ale też i moc wsparcia, i takie miejsca jak tutaj, gdzie też można, jak jako rodzic prosić o pomoc, o poradę, jak już jest coś trudniejszego, jak już jest ten problem, już możemy nie powstrzymać dziecka, wiemy, że będzie się czuł odrzucony lub jest, ma kłopoty psychiczne, właśnie w tym miejscu może takiej pomocy dostać. I trzeba po prostu czas o tym mówić. Trzeba to pokazywać, że jest to kłopot, że to nie jest kolorowy program, kolorowy film, że te zabawki, to wszystko, że to po prostu zwykły rynek. Rynek, który powinien być zakazany do promocji, dedykowany dla dzieci, ale także z dostępem do tych wszystkich mediów, gdzie te dzieci mają dostęp, tak? Czyli w tym momencie też rozmawiać o krok dalej, o tym, jak te dzieci mogą się do tych kanałów logować. Bądźmy refleksyjni, nie pozwólmy, żeby ten czas i te reklamy i to, jak dzieci spędzają czas, przechodziły, bo one będą rosły, one będą takimi konsumentami, jakie dzisiaj te rynki je tworzą, tak jak oni chcą. Jeśli na tym nie będziemy panować, rozmawiać, bo to nie chodzi o odrzucenie, żeby dzieci nie miały tych produktów, żeby nie były częścią wspólnoty też swoich przyjaciół, bo oni coś mają. Zawsze była jakaś moda na jakiś produkt w każdym pokoleniu i często dzieci miały podobne rzeczy. Tylko trzeba im uświadamiać, że one są klientami tego rynku i nie powinny być tymi klientami. Że to nie jest przyjacielska relacja. Wejdź, subskrybuj, a za tydzień pokażę Ci jeszcze więcej tych produktów. Tylko polub albo kup dokładnie taką zabawkę, bo jest taka bajka. Tylko, żeby wiedziały, że to jest biznes, tak? I że one są w tym biznesie klientami, a nie przyjaciółmi.
3: SK Śląsk.
4: Pełnym rynsztunku, wspinając się po schodach, chcą uczcić pamięć 343 strażaków, którzy zginęli podczas zamachów na World Trade Center. 12 września w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Jest to kolejne takie wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie 343 strażaków, którzy oddali życie 11 września podczas z tego wydarzenia, ratując ofiary zamachów terrorystycznych World Trade Center.
7: W jaki sposób będziecie to robić?
10: To zadanie będzie realizowane poprzez strażaków z ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej wszystkich służb, którzy biorą udział w czynnych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy będą ubrani w ubranie bojowe typu Nomex, w aparatach powietrznych w hełmie i będą wchodzić po schodach. Nie liczy się czas, nie liczy się ilość, tylko po prostu, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. No i wiadomo, im więcej będziemy wchodzić do góry, na dół, no to tym bardziej to będzie większa symbolika pamięci tego wydarzenia.
7: A wysokie te schody?
10: Nie, to są normalne, klasyczne schody, które każdy z nas pokonuje po klatce schodowej, tylko im większa ilość pokonania, no tym lepsze wyzwanie. No, pamiętajmy, że World Trade Center było bardzo wysokim obiektem i tam strażacy właśnie musieli poruszać się po klatce schodowej.
7: W pełnym rynsztunku, dodajmy.
10: Tak, dokładnie. My będziemy podobnie uzbrojeni, jak oni szli, ale głównie chodzi o samą symbolikę, żeby wskazać, że pamiętamy ich poświęcenie.
7: Właśnie, dlaczego to jest takie ważne, żeby pamiętać, żeby, no, już troszkę lat minęło od World Trade Center, a cały czas ta pamięć o ludziach, którzy zginęli jest.
10: Tak, bo to, ponieważ to jest bardzo duża symbolika tego wydarzenia, podkreślająca to przeznaczenie, taka zasada jest nasza, strażaków, że no, tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, żeby ratować zdrowie i życie ludzkie. I tu chcemy upamiętnić, że ci ludzie, mając tą świadomość, że może coś im się stać, wiedzieli, że tam są ludzie, którzy mogą oczekiwać naszej pomocy i dlatego zawsze staramy się poświęcać, żeby móc uratować zdrowie i życie ludzkie.
7: Skąd strażacy tu zjadą?
10: No, tutaj nie mamy ograniczenia obszaru. Kto będzie chciał, to po prostu przyjedzie. Tu są strażacy nie tylko z Państwa Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej, ale zakładowej, wojskowej, lotniskowej, różnych formacji Straży Pożarnej, no, którzy będą chcieli po prostu przyjść i oddać cześć tym strażakom.
7: Czyli co, nie będzie jakichś tam przemów, uroczystości, po prostu ten symboliczny gest?
10: Dokładnie, nie ma żadnego jakiejś oprawy i tak dalej. Po prostu przyjeżdżają, rejestrują się w biurze wydarzenia, gdzie trzeba pewne rzeczy formalne zrealizować, no i później po prostu chodzą na wspinalnię po schodach do góry, na dół. Tam nie ma współzawodnictwa, kto szybciej, kto więcej tego pokona. Po prostu, żeby przejść po prostu i pochodzić po tych schodach góra-dół.
7: O której zaczynacie?
10: Zaczynamy dokładnie o 9:11 i no, tyle, ile będzie osób chodziło, no to tak będzie to trwało.
7: Czyli nie ma jakichś tam ograniczeń czasowych, tak jak pan powiedział, nie liczy się czas, ważne, żeby przyjść po prostu, nawet ten jeden raz, tak, wejść?
10: Dokładnie, no to jest po prostu przyjść, przyjechać, oddać hołd tym strażakom w taki właśnie sposób.
7: Jesteśmy tu w tej wspinalni, tak?
10: Tak, dokładnie znajdujemy się na tej wspinalni. To jest miejsce dla naszych ćwiczeń, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Po tej klatce schodowej, jak pani widzi, to są zwykłe stopnie, biegi schodowe, takie same jak w każdym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, jakimkolwiek obiekcie. Standardowe. I po prostu po tej klatce schodowej strażacy będą chodzić góra, dół. Od godziny 9:11 zaczynamy.
7: Ciemnościa?
10: Nie, no, będzie odsłonięte, żeby można było zobaczyć, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Tu nie chodzi o ekstremalność, tylko żeby po prostu być ubranym w ten aparat powietrzny, w hełm, w ubranie specjalne, buty specjalne typu nomes, no i po prostu chodzić po tej klatce schodowej.
7: A wy jak tutaj ćwiczycie, to czasami jest tak, że tu jest ciemno, że ćwiczycie takie sytuacje?
10: Tak, ćwiczymy. Jeszcze dodatkowo używamy zadymiarki na przykład, żeby zadymić i tutaj ćwiczymy poruszanie się poprzez taką klatkę schodową w trakcie działań ratowniczych.
7: Dla was to nie jest nic trudnego pokonać tę trasę?
10: No nie, no to jest dla nas normalna rzecz. Tak jak dla każdego człowieka, chodzenie góra był, tylko dodatkowo jeszcze jesteśmy wyposażeni w aparat powietrzny, który dodatkowo nas dociąża, jeszcze ewentualny sprzęt, który czasami ktoś może wziąć ze sobą, żeby poczuć się tak jak ci strażacy, którzy szli tą klatką schodową World Trade Center, aby uratować zdrowie i życie ludzkie.
4: Wzrosty cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższe benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale mogą też przełożyć się na wzrosty cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, nie tylko dla mieszkańców Katowic, Chorzowa czy Sosnowca, oceniają eksperci. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
11: Małgorzata Kierzel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
1: To pani profesor, może na początek, czy 8 zł za popularną 95 i prawie 9 zł za olej napędowy, to jest taki próg psychologiczny dla kierowców, czy raczej z perspektywy, no właśnie, ekonomistów jest czego się bać, to już może realnie uderzyć w gospodarkę światową, lokalną, regionalną?
11: Oczywiście ten poziom 8 zł można traktować jako taki próg psychologiczny dla przeciętnego kierowcy, bo to jest taki poziom, po którym widać pewne reakcje nieco bardziej nerwowe. Kierowcy, widząc taką cenę na stacjach benzynowych, zaczynają ograniczać tankowanie, częściej porównują ceny na stacjach. No a z kolei przedsiębiorcy przyglądają się dokładnie tutaj rentowności swoich dostaw i bardzo często zaczynają aktualizować cenniki. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o taki wpływ na gospodarkę, to nie jest tak, że to jest ten jeden moment, który zaczyna od razu wpływać na całą gospodarkę, tylko to jest taki punkt, od którego właśnie zaczyna się reakcja, powolna reakcja pojedynczych podmiotów, no i z czasem, w zależności od tego, jak długo taka potrwa i jaka będzie jej skala, no może to przenieść się na całą gospodarkę. Tutaj pan redaktor pyta o ten wpływ na gospodarkę. No my możemy zauważyć, że szczególnie wysoka cena diesla, tutaj oleju napędowego, ma znaczenie, bo rzeczywiście ta przysłowiowa 95, ona dotyka tutaj przede wszystkim kierowców jeżdżących samochodami osobowymi, natomiast jeżeli chodzi właśnie o diesla, to jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody dostawcze, maszyny rolnicze, a więc też ten sprzęt, który później, gdy jego koszt eksploatacji jest droższy, użytkowania jest droższy, no będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę, no, usług, różnego typu produktów, przy czym będzie ten efekt wyższej ceny rozłożony w czasie. Szacuje się, że no najszybciej właśnie w ciągu tak kilku dni lub tygodni wzrośnie szczególnie właśnie tutaj koszt transportu drogowego. To mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług mobilnych. W ciągu kilku tygodni natomiast może, jeżeli się ta cena utrzyma lub nie daj Boże wzrośnie, może to wpłynąć na handel internetowy, na hurtownię, prawda, na działalność także gastronomii, która przecież korzysta z, często z artykułów świeżych, które trzeba często dostarczać, które wymagają chłodzenia i też przewozu specjalnym taborem. No i w perspektywie później kilku miesięcy myślę, że taka wysoka cena może wpłynąć właśnie na cenę już tutaj żywności przetworzonej, no tych produktów takich typu chemia, no wszystkiego tego, co jest dostarczane do sklepów, w których później my jako konsumenci robimy zakupy. Więc tak jak mówię, tutaj kluczowe jest to, jak długo to się będzie utrzymywało, ta wyższa cena i czy ten poziom tych 8 zł dla tej benzyny 95, czy około 9 zł dla diesla utrzyma się, czy jeszcze będzie rósł.
1: Rozumiem, że to mocno uderzy w transport publiczny. Nie wiem, możemy spodziewać się też podwyżki cen biletów, może komunikacji miejskiej, być może też uderzy to w tych przedsiębiorców, którzy właśnie mają usługi transportowe. Nie wiem, czy to może oznaczać zwalnianie albo upadek na przykład tych mniejszych firm transportowych, taksówkarzy.
11: Na pewno taką grupą, jedną z grup, które silniej odczują skutki tej wyższej ceny paliwa, to będą właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy mają niższe marże i którzy też nie mają takiej możliwości no, negocjowania nawet cen tutaj paliw. Te duże firmy, duże sieci na przykład, one z racji właśnie większej siły przetargowej mogą brać na siebie troszeczkę ten ciężar tego wzrostu cen, a nie przerzucać go od razu na klienta. Natomiast właśnie firmy o niższej marży, no to tutaj rzeczywiście to może wyglądać, sytuacja tutaj trudna. To tak jak pan redaktor powiedział, właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy, tutaj oni albo zaakceptują właśnie spadek dochodu, albo będą zmuszeni podnieść ceny, więc no być może nie szłabym tak daleko w taki czarny scenariusz, prawda, jakiejś upadku tych firm, bo dużo zależy od tego, jak ta sytuacja się będzie w czasie rozwijać, ale na pewno będzie to moment, gdy oni, no myślę, że będą zmuszeni podnieść te ceny. Ja myślę, że tutaj też, gdy mówimy o tych podmiotach, które to odczują dość wyraźnie, to będzie to też dotykać takich przeciętnego Kowalskiego, jak to się mówi, szczególnie osób mieszkających w takich mniejszych miejscowościach, które nawet jeżeli nie mają samochodu, no to są zmuszone, prawda, korzystać właśnie z transportu tego publicznego lub z usług transportowych. A nawet gdy się ma ten samochód, a koszt jego użytkowania jest wyższy, no to bardzo często na takich terenach to nie jest dla przyjemności, tylko to jest codzienna proza życia, prawda? I nie da się ograniczyć mimo drogiej benzyny dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły czy do lekarza.
1: A proszę powiedzieć, pani profesor, ta cena za baryłkę ropy, no bo czy my troszeczkę upraszczamy, mówiąc, że wyłącznie wina leży po stronie no, zablokowanej cieśniny Ormus, no i tego konfliktu irańsko-amerykańskiego?
11: To jest szalenie istotne.

0: właśnie na rynkach globalnych, no bo jednak na giełdach światowych te wahnięcia ceny ropy naftowej są bardzo widoczne. Wystarczy powiedzieć, że w tej chwili, skoro cena za baryłkę przekroczyła $100, to ona jest o 25% wyższa niż była w sierpniu. I tutaj wprawdzie to nie jest jedyny składnik, jedyny element, który wpływa na poziom ceny u nas w kraju, no ale taki bardzo podstawowy. Do niego jeszcze dochodzi właśnie kwestia tutaj polityki podatkowej, marży. Choć myślę z tych wymienianych teraz tutaj czynników, to przede wszystkim no, ta polityka podatkowa ma znaczenie. Tu wystarczy przypomnieć chociażby ten program właśnie CPN, kiedy obniżono poziom VAT-u z 23% do 8% i to dało realne oszczędności dla tankujących, prawda? Bo to była obniżka ceny na stacjach o około 80-90 groszy, nawet powyżej złotówki. No ale ten program kiedyś trzeba było skończyć, bo musimy pamiętać, że o ile no, do cen paliw na rynkach, na giełdach światowych my się musimy dostosować, no to państwo tutaj niekiedy w trudnych sytuacjach stara się ingerować w jakiś tam sposób, prowadzić pewne działania takie ochronne dla społeczeństwa, ale wszelkie takie działania związane chociażby właśnie z polityką podatkową, no to są działania, które muszą mieć pewne ramy czasowe, bo one są kosztowne. Wspomniany program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował tutaj państwo, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło. I teraz jeżeli coś takiego ma miejsce, no to mniejszy budżet oznacza, że gdzieś trzeba szukać oszczędności, prawda? Albo w nowych podatkach, albo w no, jakichś ograniczonych wydatkach na pewne inne sfery działania państwa.
1: To w takim razie zapytam, jak jesteśmy przy CPN-ie, przy tym programie, który dwukrotnie miał miejsce, to w ocenie ekonomisty, profesora, jak tak obserwuje to rzeczywiście, pani profesor, to, że Karol Nawrocki zablokował czy zawetował ustawę, w myśl której można byłoby opodatkować nadwyżkę od koncernów paliwowych, no gdyby nie było tego weta, czyli rozumiem, że państwo mogłoby ten program CPN kontynuować.
0: Mógłby on być kontynuowany przez pewien czas, trudno szacować jak długo, ale na pewno mógłby być wydłużony. No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no byłby ta sytuacja byłaby łaskawsza.
1: Bo byłoby z czego spłacać.
0: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodziło o te nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no, mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie.
1: To jeszcze na koniec, czy w pani ocenie, jeżeli to potrwa jeszcze kilka miesięcy, to nie wiem, w grudniu, w styczniu będziemy widzieli wzrost inflacji?

0: średni, bo paliwa znajdują się w koszyku inflacyjnym. Więc jeżeli liczy się wskaźnik inflacji, no to wzrost cen paliw będzie automatycznie przyczyniał się też do podnoszenia tej inflacji. To już gdzieś widać teraz, bo wskaźnik inflacji w czerwcu wynosił 2,5%, w lipcu 3%, a w sierpniu 3,4%. Za wrzesień jeszcze danych nie mamy, no ale możemy przypuszczać, że będzie się tutaj ten wskaźnik niestety zwiększał. Natomiast no, wydaje mi się, że dużo zależy właśnie od tego, jak długo ten wzrost potrwa, wzrost cen, i czy te 8 zł lub 9 za diesla to będzie ten poziom utrzymany przez pewien czas, czy ta cena będzie dalej rosła. Gdyby się tak stało w dłuższej perspektywie, to rzeczywiście jest to już sytuacja groźna, bo ona może wpłynąć no, właśnie na podniesienie cen wszystkich produktów i usług, no a stąd to już jest prosta droga do takiej dużej presji inflacyjnej.
1: SK Śląsk.
2: Katastrofa psychiatrii dziecięcej. Dzieci w nagłym kryzysie psychicznym czekają na pomoc w długich kolejkach do specjalisty. Śląsk jest w czołówce oczekujących. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Adrian Dyrceń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
4: Proszę powiedzieć z perspektywy też terapeuty, czy my rzeczywiście mamy kryzys w psychiatrii dziecięcej, również tutaj na Śląsku?
3: Myślę, że mamy kryzys w ogóle związany ze zdrowiem psychicznym, dbaniem o zdrowie psychiczne. To, że bardzo dużo nastolatków, dzieci dzisiaj przeżywa takie sytuacje związane właśnie z załamaniem zdrowia psychicznego, no przekłada się na dostępną ofertę wsparcia. A ta, no trzeba jasno powiedzieć, jest dosyć ograniczona na dzień dzisiejszy. Ta sytuacja się nie zmienia od wielu lat. My wiemy, że systemowo wymaga to już nagłych, bardzo szerokich zmian, żeby zakres oferty, która jest dostępna, bezpłatnej oferty, był skrócony do maksymalnie możliwego, a nie powodował, że te dzieciaki czekają w długich kolejkach na to, żeby być przyjętymi i zaopiekowanymi.
4: No właśnie, proszę powiedzieć, te kolejki cały czas w Śląskim, ale oczywiście nie tylko w Śląskim, ale mówimy o tutaj naszym regionie dużym, zurbanizowanym, kolejki cały czas się wydłużają, a specjalistów jak nie ma, tak nie ma.
3: Tak, to jest poważny problem. Duże wyzwanie, które stoi przed nami systemowo do rozwiązania, dlatego że o ile jeszcze w psychiatrii osób dorosłych ten dostęp do oferty jest jakoś zapewniony, to w sytuacji psychiatrii dziecięcej specjalistów, którzy są w stanie przyjmować, jest bardzo mało. I to nie tylko jest tak, że czeka się w perspektywie gabinetu publicznego, czyli w ramach Funduszu Zdrowia, tylko też kolejki są w ramach prywatnych gabinetów. Ten dostęp jest mocno ograniczony. To też przekłada się, i to trzeba jasno powiedzieć, to też przekłada się na ceny i dostęp do tych specjalistów, jeżeli chodzi o prywatne gabinety, bo jeżeli na rynku jest mało dostępnych specjalistów, psychiatrów dziecięcych, no to w niektórych miejscach za wizytę jesteśmy w stanie zapłacić naprawdę wysokie pieniądze.
4: Pacjentów przybywa. Co pan na przykład obserwuje?
3: No, mamy widoczny wzrost w całej Polsce, o tym mówią wszystkie badania i statystyki, które są prowadzone, ale też nasza praca gabinetowa, że wzrasta liczba dzieci w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego. Pogotowie, z którym też współpracujemy, no, raportuje nam, mówi i wskazuje, że znacząca część wyjazdów, które się odbywają u nich, to nie są już wyjazdy do ratowania bezpośrednio życia i zdrowia, tylko też te związane właśnie z kryzysami zdrowia psychicznego. Mamy poważną sytuację. Czynników, też jakby perspektywa, z czego to wynika, jest bardzo wiele. Na dzień dzisiejszy na pewno mamy pożar, który trzeba ugasić i musimy się na tym skupić. Z drugiej strony też potrzebujemy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby ten pożar się w ogóle nie wzniecał. To znaczy musimy jakieś działania profilaktyczne uruchomić. Tu też jest niestety w tym zakresie dużo do zrobienia.
4: Mówi pan, pogotowie do was też dzwoni. I o co prosi pogotowie was, stowarzyszenie?
3: Mam taką współpracę podjętą, w ramach której rozmawialiśmy o tym, co ratownicy, którzy jadą na miejsce zdarzenia, a niekoniecznie to jest wypadek, ale kryzys zdrowia psychicznego osoby małoletniej, co mogą zrobić, jak mogą rozmawiać, jak wspierać. Oczywiście to jest doraźne działanie tam na miejscu, bo nie każdy z tych działań kończy się hospitalizacją w szpitalu. Co mogą robić, jak mogą na miejscu wesprzeć, sobie z tym poradzić. Z drugiej strony to jest też pytanie, co my możemy kierować do rodziców, do placówek, instytucji, które mają kontakt z dziećmi, żeby szukały pewnego pomysłu na to, żeby tą tego rodzaju odporność psychiczną, ten kawałek takiego, my to psychologicznie nazywamy rezyliencji, czyli umiejętności radzenia sobie z kryzysami, zwiększać. Dzisiaj

0: My też w centrum, pracując z dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego, też w kryzysie takim związanym z doświadczeniem urazowym, na dzień dzisiejszy też mamy kolejkę, te dzieciaki czekają, nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, bo siły przerobowe i środki finansowe, którymi dysponujemy, no są takie, że pozwalają zaopiekować tyle dzieci, ile możemy. Kolejka jest, ja nie za bardzo mamy gdzie odesłać te dzieci, bo no, oferta w tym zakresie jest bardzo uboga, bym powiedział.
1: A z jakimi teraz najczęstszymi problemami musicie sobie radzić tutaj chociażby w stowarzyszeniu?
0: Mamy bardzo zawężoną działkę pomocową, dlatego że my pracujemy z dziećmi po doświadczeniach urazowych, traumatycznych. Więc to jest bardzo specyficzny kawałek związany no, między innymi z doświadczeniem wykorzystania seksualnego, przemocy, sytuacji związanych z utratami nagłymi kogoś bliskiego lub generalnie stratami. To są sytuacje urazowe. Tak jak patrzymy w ofercie wsparcia, które jest, to jesteśmy jedynym ośrodkiem takim tego typu na terenie województwa śląskiego. Więc w ramach współpracy naszej lokalnej staramy się odsyłać te dzieciaki, które bardzo potrzebują. Przy czym kończy nam się już powoli takie kryterium, kto bardziej, kto mniej, bo tu już wszyscy po prostu potrzebują równomiernie i nie mamy. Po prostu każde kolejne zgłoszenie jest przyjmowane, kolejkowane i to dziecko czeka, bo nie mamy żadnego wpływu na to, ani możliwości działania.
1: Czyli można śmiało powiedzieć, pożar wybuch, nie da się go ugasić.
0: No, musimy go gasić. Zdecydowanie trzeba go gasić i to bardzo szybko i to na wielu frontach. Czyli potrzebujemy, no tak się pojawiają pewne pomysły systemowe, zwiększyć liczbę osób, które się kształcą w kierunku związanym z psychiatrią dziecięcą. To jest przede wszystkim potrzebujemy psychiatrów dziecięcych na rynku jak najwięcej, bo ta liczba na dzisiaj jest niewystarczająca. Potrzebujemy specjalistów terapii, którzy znają się na pracy z dziećmi, bo w ogóle liczba psychologów na rynku rośnie, to widzimy ewidentnie. Przy czym no, jakby porównać, ilu z nich jest w stanie pracować z dziećmi, bo się w tym czuje, bo zna kwestię kryzysu psychicznego, bo zna się na pracy z urazami, no to ta liczba się już diametralnie zawęża. Te protezy szkoleniowe też nie są tanie, to jest cały czas inwestycja kadry w to, żeby się szkoliła. A z drugiej strony my potrzebujemy wspierać tych, którzy na co dzień są z tymi nastolatkami i dziećmi, czyli rodziców, opiekunów, żeby oni też umieli jakoś reagować, bo to, co się dzieje w gabinecie, jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego, to już jest finalna sytuacja, która wybuchła i ktoś sobie z tym nie poradził. Te mechanizmy adaptacyjne już nie działają i trzeba interweniować z zewnątrz. Natomiast no, nie mamy też jakiegoś pomysłu, jak wspierać teraz rodziców, opiekunów, dzieci, nie wiem, instytucje szkoły w tym, żeby ten model zdrowia psychicznego one zwiększały, żeby ten dobrostan był utrzymany. To są dwie strefy, które no, potrzebują pilnego działania.
1: Proszę powiedzieć, jak niebezpieczny to jest problem i do czego może doprowadzić, jeżeli pilnie, no, systemowo nie zaczniemy go naprawiać?
0: My mówimy co roku o skali prób samobójczych podjętych przez osoby małoletnie, przez dzieci. I to jest różny współczynnik, no niemniej jednak on, jakby na niego nie patrzeć, w ogóle nie powinien się pojawiać. To jest coś bardzo niepokojącego. Bardzo dużo różnych czynników na to wpływa. My obserwujemy na przykład, że eskaluje forma przemocy rówieśniczej jakiejś. No, zupełnie inaczej wygląda. To jest oczywiste. Niemniej dzisiaj nowe technologie, sztuczna inteligencja sprzyja temu, żeby w bardzo szybki sposób dziecko stało się ofiarą w takiego właśnie działania jakiegoś hejtu czy mowy nienawiści. To powoduje, wydaje się być może tam nie doszło do jakiejś przemocy fizycznej, nikt nie ucierpiał tak w sposób widoczny, ale te konsekwencje psychologiczne, które tam się dzieją, są bardzo poważne. I tutaj to jest tak szerokie zjawisko, że no po prostu siłą rzeczy co chwilę gdzieś słyszymy o pewnego rodzaju tego sytuacjach, plus to, że też no, to jest związane trochę z wiekiem. Pokolenie to wcześniejsze miało inne wyzwania, inaczej szukało jakiegoś no, takiego uznania swojej autonomii, a teraz nastolatkowie mają różne pomysły, też często pochodzące ze strefy internetowej czy jakichś właśnie social mediów, mówiące o tym, że jakieś skrajne doświadczenia, skrajne próby będą, no nie wiem, jakoś budowały twoje poczucie wartości, albo ty pokażesz się kimś. Czyli cały czas kręcimy się wokół tego, jak wesprzeć te dzieciaki w takim poczuciu bycia wartościowym, docenianym, widzianym, a co wydaje mi się też, no już jest to bardziej tą działką profilaktyczną, niemniej mającą znaczący wpływ na to, co my potem, jak możemy reagować w sytuacji kryzysu, bo on nastąpi, no życie cały czas nas kryzysuje, niemniej jednak, jeżeli mam dobry potencjał, dobry grunt, dobry fundament, to ten kryzys będzie dla mnie lepszy do przejścia, bo mogę chociaż z nim o kimś pogadać albo się zwierzyć.
1: A teraz, jak już zapomnieliśmy o pandemii, to możemy śmiało już powiedzieć po tych

0: kilku latach, kiedy no, już jej nie ma, że ona też swoje spustoszenie zrobiła w umysłach młodych ludzi?
1: Zdecydowanie trzeba powiedzieć jasno, że ten okres pandemiczny to był poważny kryzys. I on zbiera żniwo dzisiaj w ramach tego, co się dzieje, dlatego że my bardzo szybko przeszliśmy, mam wrażenie, od tego, że udało nam się wyjść z powrotem z domów na ulicę, wrócić do instytucji. Niemniej jednak nikt tak do końca nie zaadoptował, nie postarał się zamortyzować tych doświadczeń, a to dla wielu młodych osób było mocno kryzysowe doświadczenie, dla dorosłych też. W związku z tym to jest coś, co się wydarzyło. Ledwie udało nam się jakoś z tym poradzić. Już pojawiły się kolejne wyzwania, bo na przykład pojawił się jakiś, nie wiem, kontekst konfliktu wojennego, który też jest stymulujący w taki sposób, że on powoduje różnego rodzaju lęki i obawy, a jak to będzie. Więc nakładające się na siebie różne mechanizmy no, spowodowały, że ten kryzys jest mocno szeroki, szeroko się rozlewa i my no, bez wątpienia dzisiaj musimy reagować. Trudno jest reagować, kiedy nie mamy do tego sprzętu, nie ma czym gasić za bardzo, a to potrzeba naprawdę szerokich systemowych rozwiązań.
0: No właśnie, to proszę powiedzieć, jako też specjalista, co może zrobić taki rodzic, kiedy otrzymuje informację, że najbliższy termin do specjalisty w ramach NFZ-u to jest 2027 rok?
1: Trudno mi powiedzieć, co może zrobić, bo pewnie jestem w stanie to trochę sobie wyobrazić, że jakbym był w takiej sytuacji, to, no, to jest to mocno niepokojące, tak? No, bo jednak odczuwam obawę, lęk, strach o dobro mojego dziecka. Chciałbym, żeby on jak najszybciej był zaopiekowany. Wtedy może pojawić się no, takie poczucie bezradności, no bo z jednej strony jestem już prawie, że u specjalisty, a z drugiej strony jednak u tego specjalisty nie jestem, bo muszę czekać w kolejce. I co ja mogę zrobić? No, myślę, że to, co my staramy się zrobić, jak rodzice czekają w kolejce w sytuacji pomocy do nas. Wskazujemy też pewnego rodzaju pomysły, sposoby działania, rozmowy, reagowania, pewnego jakieś ramy odniesienia, które pod taki plan jakiegoś, nie wiem, działania bezpieczeństwa stanowią, żeby nie zostać z niczym, bo najgorsze jest to, żeby zostać z takim myśleniem, że jakaś perspektywa mnie czeka, a ja nie wiem, co mogę zrobić w tym czasie. Więc tutaj na pewno, no wiem, że to jest być może bardzo trywialne, ale sięgnięcie do tych dostępnych jakichś poradników i wskazówek, chociażby tyle, żeby krok po kroku wiedzieć, co robić. No ważne jest też, by reagować i być uważnym na to, co się dzieje. Wiem, że jak już muszę być umówiony i czekam w kolejce, to sytuacja jest pewnie bardzo poważna. To zawsze jest taka potrzeba no, patrzeć, być uważnym, słuchać, rozmawiać, żeby wyłapać te momenty, kiedy dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia i po prostu być przy nim. To tyle, ile można w takiej sytuacji. Nasz system oświaty też wymaga zmiany. To jakby zdecydowanie i to od lat o tym wiadomo. Szkoły mają bardzo dużo zadań, mają bardzo dużo uczniów. I to, co my obserwujemy, to, że w pewnym momencie dzwonią do nas i mówią, kolejna próba samobójcza u nas w instytucji. Pomożecie? No, postaramy się, mamy kolejkę, no, ale zobaczymy, co da się zrobić. I ta ilość tego rodzaju przypadków w szkołach na terenie województwa jest bardzo wysoka w ogóle w terenie kraju. Ona się powtarza. Nie o wszystkich słychać, bo to nie są sprawy medialne. Niemniej jednak jest tych przypadków sporo. Cała Polska się z tym mierzy, więc szkoły też próbują z jednej strony działać profilaktycznie, no, robią to, co mają w swoim zasobniku. No to widzimy, co jest. Potencjalnie w każdej szkole jest psycholog. Czy to się przekłada na to, że to jakoś no nie do końca. To już jest tak daleko zaognione kryzys, że no, trudno działać profilaktycznie. Z drugiej strony rodzice, część z nich obserwujemy, że szuka pomysłów na to, jak być z dziećmi. My też edukujemy w tym zakresie, że obecność, w ogóle bycie przy dziecku i skupienie się na jego potrzebach od najmłodszych lat ułatwia potem relacje, utrzymanie jej w tym okresie najbardziej takim dynamicznym, czyli nastolatka. Kiedy dziecko wchodzi w okres nastoletniego rozwoju, to bardzo dużo się zmienia. Rodzice mówią, nie mam z nim kontaktu. Pytanie, a jak miałeś wcześniej? Czy pytałeś o to, czy byłeś, czy robiliśmy eksperyment ostatnio, wpisywaliśmy w wyszukiwarkę jedną, drugą internetową hasło moje dziecko jest, żeby sprawdzić, co rodzice szukają najczęściej w internecie jako podpowiedź. To mówimy, wyjdziemy im naprzeciw. Okazuje się, że to było bardzo smutne, bo okazało się, że rodzice szukają takich informacji. Moje dziecko jest debilem, niegrzeczne, głupie. Więc przez pryzmat oceny, przez pryzmat różnego rodzaju takich zachowań właśnie, których nie rozumieją prawdopodobnie, próbują nawiązać kontakt z dzieckiem. Jednak tu warto zadać pytanie, a po czym ty poznajesz, że twoje dziecko jest głupie? Bo potem się może okazać, że na przykład nie, ty się boisz, taki rodzic mówi tak, boję się, bo on się tyle uczy, nie umie się tego nauczyć. niby no to on jest w procesie nauki, a proces nauki polega na tym, że masz prawo się pomylić, nie umieć, nie znać. A jak mówimy do dziecka właśnie tak, no a to debil, bo nie potrafi, no to tworzy się jego wewnętrzny głos, a jego wewnętrzny głos tworzy jego osobowość, buduje jego widzenie świata i w perspektywie późniejszej, jak coś się dzieje, co jest wyzwaniem i mam sobie z tym poradzić, to ten głos się uruchamia. Mówi, no ja taki debil jestem, co ja potrafię, nic. I oczywiście to jest, nie chcę tego spłycać albo do innego worka wrzucać, ale mówię to, co my obserwujemy. Więc jeżeli ileś milionów rodziców szuka w internecie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, bo moje dziecko jest debilem, głupie, niegrzeczne, to my naprawdę musimy na to reagować i w tym zakresie coś robić, żeby oni uzyskali odpowiedź na przykład, słuchaj, to nie ma debila, dziecko debil nie istnieje. Istnieje dziecko, które ma potrzeby, emocje i różnego rodzaju inne rzeczy, skup się na tym. I no wiele obszarów, które są, trwa kampania też Dzieciństwo bez przemocy, głównym hasłem przewodnim jest obecność, bądź przy dziecku, wspieraj dziecko, twoja moc daje dziecku też. To się wydaje trywialne, ale naprawdę obecność i bliskość jest czynnikiem wspierającym.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czartuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych tematów z naszego regionu. Sosnowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. O szczegółach za moment. Przygotowaliśmy też materiał na temat mitów dotyczących nowotworów. Śląscy onkolodzy są tym bardzo zaniepokojeni. Przeniesiemy się też na dawne osiedle górników i ich rodzin, a dziś enklawę hipsterów i artystów. Mowa o katowickim Nikiszowcu. Postanowiliśmy wybrać się tam na wycieczkę i z chęcią Was ze sobą zabierzemy. Porozmawiamy też o przełomowych efektach w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To bezbolesny zabieg, który przywraca radość z życia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa w wielu miastach Polski przed przejazdami kolejowymi przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym na Słonecznikowej w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
4: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
5: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
4: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się na każdym przejeździe. Można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Dzwoniąc na ten numer alarmowy 112 w razie zagrożenia, podajemy operatorowi 9-cyfrowy indywidualny numer. Dzięki temu ten operator wie natychmiast, w którym miejscu jesteśmy i za pośrednictwem dyspozytora Polskich Linii Kolejowych właściwy dyżurny ruchu będzie mógł zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Jeżeli zauważycie przeszkody na przejeździe, złamane rogatki, uszkodzone rogatki, roślinność zasłania przejazd, znaki drogowe są obrócone, zdewastowane, dzwońcie pod numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Niezwłocznie te nieprawidłowości usuniemy.
5: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
4: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
5: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy, no nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych?
4: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone już jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu. Bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy. Po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
5: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
4: Przepisy prawa ruchu drogowego mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony w znak stop. Przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
5: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
4: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
5: Czy warto też zaapelować do pieszych? Bo my mówimy o kierowcach, a piesi i przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
4: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak kierowcy i też obowiązują ich postanowienia prawa o ruchu drogowym.
5: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach. Nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
4: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. My wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
5: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
4: No, przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, złamał przepisy prawa o ruchu drogowym. Ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna. Na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
5: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
4: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
6: Katarzyna Głowacka, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ambasadorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpiecznego pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać. Poczekaj, aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
5: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
6: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
7: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował, na każdym napędzie jest żółta naklejka, na który jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
5: Pana zdaniem akcja potrzebna?
8: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
5: Co pan najczęściej zaobserwował?
8: co, no wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą, nie?
9: Dzień dobry, pani strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
10: Nie.
9: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków, trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznaczne jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Wjazd na czerwonym świetle.
10: Się otwierały, więc ja musiałam
9: poczekać. Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
10: Rozumiem.
9: Pośpiech. Może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okularki, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia, do widzenia.
5: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
10: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
5: Zaskoczona dzisiaj?
10: Bardzo.
5: Chyba roztargnienie, cały czas gdzieś się spieszymy.
10: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, no, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby to wiele wypadków.
5: Teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
10: Oczywiście.
9: I opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mógłby ci się zrobić, mogłaby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
11: Nie zauważyłam.
9: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka nie słyszą. Nie wolno, musisz wcześniej więcej zwracać uwagi, dobrze? Żeby ci się nic nie stało. A teraz jedź ostrożnie.
12: Dzień dobry, prowadzimy się jak bezpieczny przejazd. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie wjeżdżać na przejazd w trakcie już załączenia się sygnalizacji, a także po otwarciu rogatek przed zakończeniem migracji. Gdyby pan kiedyś utknął na przejeździe, nie byłaby możliwość wyjazdu bezpiecznego. Na każdym napędzie znajduje się żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu. Numer 112, podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
13: Dobrze, dziękuję za informację.
5: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
13: Oczywiście, że tak.
5: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
13: Po prostu są niecierpliwi. I przejeżdżają, jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają, aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
5: A trzeba uważać, chodzi o życie.
13: Dokładnie tak.
2: SK Śląsk.
3: Przełomowe efekty w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To wszystko w Exira Gemma Knife w Katowicach. Nowatorskie leczenie przechodzą pacjenci, którym leki nie pomagają, a i tradycyjna operacja nie może być wykonana z różnych przyczyn. Zabieg w urządzeniu przypominającym tomograf trwa godzinę, bez otwierania głowy, zupełnie bezbolesny, ale przywraca radość z życia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
14: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Błaszczyk, jesteśmy w ośrodku Gamma Knife w grupie Voxel w szpitalu UCK. Gamma Knife to rodzaj radioterapii, zwykle radioterapia kojarzy nam się z leczeniem onkologicznym, natomiast ponieważ Gamma Knife charakteryzuje się dużym gradientem i dużą precyzją, można też leczyć inne schorzenia. No i między innymi leczymy też schorzenia pozapiramidowe, neuralgię nerwu trudzielnego. Jeśli chodzi o schorzenia pozapiramidowe, to tutaj głównie jest to choroba Parkinsona, drżenie samoistne. To są stosunkowo rzadkie choroby, natomiast ponieważ nasz ośrodek w szpitalu CK wspólnie z neurologami specjalizujemy się w leczeniu takich pacjentów, jest ich stosunkowo dużo. Leczenie lezją przy pomocy Gamma Knife jest to nowa metoda, którą wdrożyliśmy. Wcześniej było to oczywiście leczenie farmakologiczne, bo ono jest podstawowe. Leczenie stymulatorami rdzeniowymi, stymulatorami głębokimi mózgu. No i lezja Gamma Knife jako rozszerzenie naszego sposobu leczenia. Ta metoda jest to jedna z zaawansowanych metod leczenia. Stosuje ją się, my przynajmniej mamy takie założenie, u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego lub z różnych powodów nie chcą takiego leczenia. Jest to metoda nieinwazyjna, nie ma otwierania głowy, nie ma wprowadzania elektrod, więc niektórzy pacjenci mają strach przed takim leczeniem, więc tutaj wchodzimy jakby naprzeciw i stosujemy tą kolejną metodę.
0: Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak ta metoda mocno zmienia życie pacjenta?
14: Efekty uzyskujemy dopiero po wielu miesiącach, natomiast z obserwacji naszych efekt jest bardzo dobry. Pacjenci, my leczymy pacjentów z zaawansowaną chorobą, czyli takich, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść, samodzielnie ubrać się, natomiast po paru miesiącach od leczenia oni są w stanie właśnie samodzielnie wreszcie coś zjeść, ubrać się, podpisać się na jakimś dokumencie. Wcześniej było to przez wiele lat niemożliwe. Pacjenci są przyjmowani dzień wcześniej do szpitala, są konsultowani przez anestezjologa, przygotowywani do zabiegu. Następnie rano, już w dniu leczenia, zakładamy ramę stereotaktyczną na głowę. Jest to znieczulenie miejscowym. Nie jest to bolesne, jest takie uczucie przez chwilę ściskania głowy, ale zupełnie do wytrzymania. Żaden z pacjentów tutaj nie narzeka na to. Następnie robimy tomografię, rezonans i przygotowujemy plan. No, to jest najważniejsze. Cześć, przygotowanie planu. Jest to dość szmudny proces, trwa dość długo. W tym czasie pacjent jest na sali swojej, może się położyć, może coś zjeść, może siedzieć, czeka, aż przygotujemy to. Następnie, jak już mamy plan przygotowany, chory trafia do urządzenia Gamma Knife i tam jest prowadzone leczenie. Leczenie trwa różnie, ale z reguły około godziny. Godzina do godzina 15. Stosujemy od roku, ponieważ jakby leczymy w różny sposób, to jest tylko dodatkowa forma leczenia, więc dużo jest pacjentów dopytujących, dużo jest konsultowanych u nas, natomiast zakwalifikowanych i takich, u których przeprowadziliśmy leczenie, jest ponad 10, dokładnie nie pamiętam, ale jest ich kilkunastu. Obserwacja jest dość długa, ci pierwsi pacjenci, którzy byli leczeni, mają bardzo dobry efekt, natomiast na resztę musimy poczekać.
0: Muszę powiedzieć, kto się nie kwalifikuje do tego zabiegu?
14: Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze leczenie operacyjne, czyli implantacja stymulatora DBS. Ona ma większe możliwości regulacji, tak można stymulator programować. Dlatego też kwalifikujemy chorych tylko tych, którzy nie kwalifikują się do operacji, czyli osoby starsze lub osoby nie decydujące się z różnych powodów na leczenie. Kwalifikuje się tak naprawdę każdy pacjent, który ma rozpoznaną chorobę, drżenie samoistne lub drżenną postać choroby Parkinsona. Natomiast zawsze proponujemy jako pierwsze leczenie operacyjne. Jest zmniejszenie drżenia w znaczącym stopniu, do tego stopnia, że pacjent zaczyna normalnie funkcjonować. Nie potrzebuje wsparcia osób trzecich, tak? Nie potrzebuje już takiego wsparcia rodziny jak wcześniej, tak? Jest bardziej samodzielny. Lezja jest wykonywana we wzgórzu, tak zwanym jądrze WIM. Jeśli działamy na lewe wzgórze, to efekty mamy po prawej stronie. Tak samo jest na odwrót. Zawsze trzeba zacząć od jednej strony, nigdy na raz dwie. Klasycznie uważało się, że tylko raz można leczyć, natomiast dużo doniesień jest z ośrodków zagranicznych. No, z Polski nie, mamy dwa Gamma Knife w Polsce, natomiast z ośrodków europejskich, gdzie można bezpiecznie to leczenie obustronnie prowadzić i uzyskuje się dobry efekt.
0: Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy można pomylić samoistne drżenie rąk z chorobą Parkinsona?
14: Jak najbardziej. To znaczy, doświadczony neurolog potrafi to rozróżnić. Oczywiście nie po spojrzeniu na pacjenta, tylko po wykonaniu pewnych testów, ale też takim badaniem, które pomaga przy tym, jest DAT-scan, czyli badanie scintygrafii. To badanie jest też tutaj w tym szpitalu wykonywane. Przed zabiegiem, po zabiegu wykonujemy takie proste testy. To jest, no tutaj mamy nazwisko u każdego pacjenta, postaram się to jakoś może zakryć. Ślimaki rysowane przez pacjenta prawą i lewą ręką. To jest obraz z listopada 23, wtedy kiedy był pierwszy zabieg u pacjenta dzisiaj leczonego. Widać, że prawa strona, tutaj jest dość duże, bardzo nasilone drżenie. Natomiast po mniej więcej roku, bo to jest 6 listopada, widzimy, że ten efekt jest dobry, jest dużo mniejsze drżenie. Tak, ten obraz jest lepszy, prawda? Natomiast lewa strona jest bardzo kiepska, dlatego leczymy teraz tą lewą stronę. Tak, czyli mamy prawą przed leczeniem i prawą po leczeniu tutaj. No to drżenie jest oczywiście, ale ono jest zdecydowanie mniejsze. Niestety wymaga czasu. Od razu widać efekty przy leczeniu operacyjnym. Natomiast w radioterapii efekty są dopiero po wielu miesiącach. Tak naprawdę pierwsze takie efekty po 3 miesiącach, ale tak naprawdę uważa się, że dopiero po 9 miesiącach można taki ostateczny stan uzyskać, taki najlepszy efekt.
0: Ale on po zabiegu jakieś wykonuje ćwiczenia?
14: Nie. Normalnie funkcjonuje w domu, żyje tak jak dotychczas, no i dopiero po pewnym czasie, po miesiącach zauważa poprawę. Czy bezpieczniejsze od leczenia operacyjnego? No, nie ma ryzyka krwawienia śródczaszkowego, no bo nie otwieramy głowy, nie ma ryzyka infekcji, no bo też nie ma takiego typowego zabiegu. Natomiast podobnie jak przy operacji mogą wystąpić efekty uboczne, czyli niedowład, może być zaburzenie czucia po tej stronie przeciwnej do leczonej. Natomiast w radioterapii są to z reguły niewielkie objawy i przejściowe. Myśmy nie obserwowali tego. Ja mówię o danych takich, które są w literaturze. U tych naszych pacjentów nie wystąpiły działania niepożądane.
11: Mieczysław Siedliski.
0: A skąd pan jest?
11: Z Katowic. No świetnie, teraz już po najważniejszych zabiegach, teraz tylko naświetlanie będzie i do domciu. Wczoraj przyszedłem, dzisiaj do domciu.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego pan zdecydował się na ten zabieg?
11: No dlaczego, trudno powiedzieć, ale zaskoczony byłem, że w tym wieku właśnie jeszcze lekarze się zajęli mną. Zaufałem lekarzom po prostu i tego nie żałuję, bo to osiągnęło dobry rezultat.
0: A może pan powiedzieć, jak te samoistne drżenie rąk panu przeszkadzało w codziennym życiu?
11: No proszę pana, ze wszystkim przeszkadzało, bo ja nawet nie mogłem się podpisać czytelnie, tylko parawką się dawało, a dzisiaj nawet, nie wiem, tam jest efekt, że nie dość, że można się podpisać, ale można i coś napisać. No a to jest, no mimo wieku, bardzo dobry efekt, rezultat tych zabiegów, bo to jest drugi zabieg. Bo pierwszy był na prawą rękę, która efekt nawet to widać, proszę bardzo, a tak wyglądała lewa ręka. No.
0: A długo się pan męczył?
11: O, tak, po troszeczku to ponad 20 lat.
0: Ktoś pana namówił na ten zabieg? Jak się pan o tym dowiedział?
11: Proszę pana, tu zawdzięczać mogę pani doktor neurolog ze szpitala w Katowicach Ligocie. Pani doktor się tym zajęła i stwierdziła, że to jest samoistne drżenie, tak zwane G25. Sporządziła dokumentację wszelką i przesłała do Warszawy, bo w tym czasie tylko Warszawa te zabiegi wykonywała, ale po pewnym tam trzeba było czekać gdzieś około kilku lat. Ale gdy zaczęto wykonywać te zabiegi tu, pani doktor jakoś znalazła mój adres i powiadomiła mnie, że to wszystko można wykonać w Katowicach i właśnie dzięki pani doktor znalazłem się tu i tu są te efekty. Nie mówiąc o głównym wykonawcu, panu doktorowi. Głównie rok temu to jakoś parę dni tylko różnicy. No pierwsze efekty to następowały stopniowo. No trudno tak powiedzieć, bo to nie jest od razu kilka dni i z biegiem tygodni, miesięcy, no a efekt najbardziej to jest teraz, co jest bardzo widoczny. No.
0: Dlatego zdecydował się pan też na drugą rękę?
11: Dlatego zdecydowałem, mówię, czego ma być ta lewa gorsza od tej prawej. No, no ja już wiedziałem właśnie, co mnie czeka, a czemu się można bać. No wiedziałem już, jak to wszystko wygląda, wiedziałem, jaki efekt jest. No dlatego postanowiłem prosić o drugą rękę. No tam będzie jeszcze to naświetlanie trochę dłużej, ale myśleć to nie będę wiele, bo będę słuchał muzyki, bo w tym czasie muzyczka przygrywa. To taki relaks, to się czeka tylko, żeby ten czas się skończył już i wyjść z tego naświetlania. No pierwsze objawy nie następowało powoli. No stopniowo, aż w końcu trzeba było iść do lekarza i zacząć coś z tym robić. No najpierw były lekarstwa, ale w zasadzie na to wiele nic nie pomagało. Postępowanie tej choroby następowało dalej. Aż no, doszło do efektu, który dzisiaj mamy. No trudności z jedzeniem, prawda, z piciem. No i w życiu codziennym nie można było nic napisać, czytelnie się podpisać. No w zasadzie to najbardziej trudne te sprawy były.
5: To teraz po zabiegu będzie mógł pan podać kawę niczym kelner.
11: Nie zamierzam już kelnerować, ale już inna rzecz, już można sobie kubek swobodnie się napić. Jak to powiedzieć, może efektownie to wygląda, nie? Ale no uciążliwe troszkę jest. No jak wszystkie zabiegi, przecież podstawowe zabiegi to też są uciążliwe. Tak samo i tu zakładanie tej maski, bo później to czy renozans, czy naświetlanie, to już jest, jak to mówią, mały pikuś. O.
5: Czyli śmiało poleciłby pan innym seniorom?
11: To polecam nie tylko seniorom, ale i młodym ludziom, którzy nie zdają może sobie sprawy, gdy ta choroba się zaczyna, do jakiego stanu mogą doprowadzić. Także do lekarza. I jak najbardziej polecałbym taki zabieg.
2: SK Śląsk.
3: Dawniej osiedle górników i ich rodzin, dziś enklawa hipsterów i artystów, a turyści z całego świata zaglądają w tym miejscu i to dosłownie mieszkańcom do okien i robią pamiątkowe zdjęcia. Mowa o Nikiszowcu, który ma już ponad 100 lat. To unikat w skali Europy. Na Nikiszowiec w Katowicach wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
15: Mianuję się Arnold Reinhold-Langer, Bieżek z Nikisza.
16: No właśnie, jesteśmy na Nikiszu, to wyjątkowe miejsce w zasadzie na mapie Europy. Pan co takiego wyjątkowego tutaj na osiedlu Katowice Nikiszowiec przygotował?
15: Na tym zidlungu na Nikiszu prowadza taki mój geszeft. Pierw była to taki richtig, samo miano tego geszeftu to jest Einzla. Wzięło się to właśnie z tego, że mój pierwszy lokal to była genau taką mała Einzla. Sam na Nikiszu, zaraz po trepach się właziło do tego geszeftu. No ale żek się przekludził do trochę srokszego, też dali na Nikiszu, na dawnym masożu, co dużo ludzi merkuje. Ponad 90-metrowy lokal, no i jest już to, jak powiem, troszkę inszoliga.
16: Inszoliga, ale co można zobaczyć?
15: Rozmaite pamiątki, takie suweniry, geszynki, bardzo dużo mombuchów, ponad 120 tytułów, ino albo po śląsku, o śląsku, albo o Ślązokach, a do tego moc takich rozmaitych gadżetów śląskich, jakieś fany, szale, treski, wszystko z takim mocnym żółto-modrym akcentem.
16: Jak rozumiem, to dla wszystkich fanów śląskości, gotki śląskiej, ale nie tylko.
15: Ja też nie ino, gdyż na przykład jak ktoś chce dopiero jakoś poznać i zrozumieć, na czym polega ta śląskość, na czym polega tu ten śląski problem, to każdy znajdzie coś dla siebie i też do tych bardziej zaawansowanych, którzy już szukają jakieś naprawdę wyspecjalizowane tematy, teraz godą właśnie bajszpilu buchów, ale no też gadżety są często takie przystępne, że nie ino jakieś takie radykalne, ale też, że taki powszechny, powiedzmy, jakiś tam mieszkaniec Katowic też by mógł sobie na przykład coś takiego sprawić.
16: Kto najczęściej Was odwiedza, Pana odwiedza? Bo słyszałem, że tu są też wycieczki z całego świata.
15: Zgadza się. No, te rozkuli korony to trochę się namieniało. Faktycznie z tego całkiego weltu już tak nie ma, jak było faktycznie wcześniej, bo jeszcze właśnie na starym lokalu to no, nie było dnia, żeby ich tam praktycznie po angielsku nie godło. To byli ludzie z Izraela, Stanów, z Rosji i tak dalej. No teraz to raczej bazujemy na takich lokalnych spacerowiczach, że tak powiem. To są ludzie przeważnie tak z krajsu, tam powiedzmy 50 km, no albo potem już tak no, turyści, no to już potem przeważnie ze Warszawy, Poznań, z takich większych polskich miast.
16: To proszę powiedzieć, co ludzie z całego świata szukają u Was albo mieszkańcy innych regionów? Co ich takiego fascynuje? Co Pan im najczęściej proponuje?
15: Co im najczęściej proponuję, właśnie przyjechać na Nikisz, o ile nie są my już na Nikiszu. No Nikisz są sobie, no jest einfach unikalny, no takiego drugiego Zidlungu nie ma. Zidlungi i Familoki na Górnym Śląsku to nie jest żadno przeważnie atrakcjo, bo przeważnie ta architektura już na dzień dzisiejszy, no architektura jest bardzo fajna, ale stan tych Familoków jest często tragiczny i te Zidlungi bardzo często popadały dosłownie w ruiny, a Nikisz jest właśnie takim placem, że nie dość, że on jest właśnie tak architektonicznie wyjątkowy, bo jedyny plac na Śląsku, że te Familoki tworzą place, a drugie, że on się faktycznie dobrze zachował. Tutaj dużo takich technicznych nowinek zastosowano, bez co do dzisiaj faktycznie ten Nikisz jest takim dobrym tusztańcem.
5: Na przykład jakie to nowinki?
15: Jeden z pierwszych KR zastosował żelbet na przykład. To jest jedno z tych. Też wyjątek, na Nikiszu nie stosowano ankrów. Ankry to były takie takie wielkie pręty, które miały za zadanie trzymać Familok z dwóch zajd, taki skręcony pręt. Tutaj tego nie stosowano, ale to już z racji tego, że tak jak godą te Familoki tworzą właśnie te place. No to nie było tej konieczności tego.
5: Zauważył pan, że przeżywamy renesans godki śląskiej, czy kiedyś mówiło się, że jak ktoś godał po śląsku, to się wstydził, nawet w szkole go prześladowano. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy z tego dumni. Ci, którzy na przykład godka śląska znają, a niektórzy się nawet uczą.
15: Ja, to jest rajd. No są personalnie pora właśnie takich osób, co z doma nie wyniosły praktycznie, tak powiem, ani słowa po śląsku, a teraz się tego uczą. Śląski faktycznie stał się modny. Jest taki, już tak powiedzmy, jakaś 10 lat, jest to jakiś cały taki etap, że możemy gadać o takim renesansie śląskości. Dużo się na to nałożyło. Jedno z takich podstawowych rzeczy, które my jakby doprowadzili do tego, że zaczęliśmy gadać o wyższej też kulturze śląskiej, bo w śląskiej dawniej też był markowany bajszpilino, nie wiem, z bercikiem, z roladą, z jakimiś festynami na tym.
5: W kopalnią z grubą.
15: No genau. A dzisiaj się okazuje, że mamy światową literaturę bajszpil przekładano na taki, że są spektakle w teatrze po śląsku. I to wszystko robi coś taką otoczkę, że ten śląski to nie jest jednak gorszy, jak się zdawało. I no to była normalna gotka. Dawniej wszyscy praktycznie sam tym poradzili. No dzisiaj no już jakoś tam tajla, ale no też chcemy właśnie dbać o ta gotka. Przede wszystkim musimy sami się uczyć, no bo jak słyszycie, bajszpil poradza po śląsku, ale ja wiem, że no nie poradza tak w 100% jak nie wiem, jak tam 200 lot do zadku taki Ślązok. To co jego, no to jest może bajszpil na 80% taki śląski. Ja też się tej śląskiej gotki uczę.
5: I na koniec, kto przygotowuje panu te gadżety? Bo przecież nie każdy zna gotkę śląską i istnieje ryzyko, że też ktoś no po prostu namiesza w tym języku.
15: Ja to się często zdarza, ale mam jakby ten plus, że te gadżety są często jakby przeze mnie realizowane na zasadzie, że...
5: Projektowane.
15: To też się zdarza, ale bardziej chciałem powiedzieć, że jak na przykład zlecą grafikowi coś do zrobienia, no to praktycznie daję mu od razu wytyczne, które się tam muszą znajdować, a potem no wiadomo jeszcze czasami i po 50 poprawek się zdarza i to są felery rozmaitej sorty. Jeden z takich bajszpilów kiedyś na produkcji chcieli mi zrobić taką na próbę, coś nawet mnie wcześniej o tym nie poinformowali, taką wywrznięto mapa Górnego Śląska. To przeważa, to się okazuje, że to jest mapa województwa śląskiego, nie Górnego Śląska, także od razu im powiedziałem, że to jest no taki kolosalny feler i z czegoś takiego einfach, no nie mogę mieć. Poprawiliśmy to i dzisiaj faktycznie mam takie z drewna, takie wykrojone mapy Górnego Śląska, takie rektowne.
5: To proszę powiedzieć na koniec, za co pan najbardziej kocha po śląsku, bo pszaje, jeżeli chodzi o Nikisz.
15: Co najbardziej pszaja w Nikiszu? Zdaje mi się, że to jego taka autentyczność, że to był richtig taki Zidlung, który no widział już mocno tej geschichty i też ci ludzie tutaj przeważnie, którzy są właśnie miejscowi, no też jakby są tego świadomi, że z dzielnicy, która pierw była no jedną z najbardziej nawet pokaźnych w regionie, czy wtedy nawet w całkich Niemcach, przez no cajty, kiedy jeszcze tam powiedzmy było lepiej, a po Cajtykej była praktycznie z najgorszych w Katowicach dzielnicą, no bo jednak tutaj ta przestępczość i tak dalej, nie było tu kolorowo, że tak powiem. A aż dzisiaj, kiedy zaś jest taki renesans tej dzielnicy i staje się ona taką richtig modno, hipstersko i to jest faktycznie, to jest właśnie ta autentyczność tego Nikisza.
2: SK Śląsk.
3: Niektóre są bardzo małe, inne troszkę starsze. Jednak wszystkie bez względu na wiek zasługują na spokojny, kochający dom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. Dla dzieciaków po przejściach takie rodziny to jedyna szansa, by móc spokojnie żyć, bawić się, uczyć i dorastać. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
17: Liza Violetta, jestem pedagogiem zespołu pieczy rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu i aktualnie działamy z akcją promocyjną dotyczącą poszukiwania rodzin zastępczych dla naszych dzieci.
18: Kto może zostać rodzicem zastępczym?
17: Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba, która korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, osoba, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci. Osoby te muszą być zdrowe, to jest potwierdzone też zaświadczeniem lekarskim i osoby takie muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodów.
18: Dużo takich rodzin zastępczych potrzebujecie w Sosnowcu?
17: Potrzebujemy jak najwięcej rodzin zastępczych, ponieważ nasze rodziny aktualnie, chociaż i tak mamy ich bardzo dużo, to nasze rodziny są przepełnione i jest bardzo wiele dzieci w rodzinach zastępczych, dlatego potrzebujemy nowych, żeby tamte rodziny działały też sprawniej.
18: Czyli rozumiem, wynika to z tego, że we mieście odchodzi się od domów dziecka. Cały ciężar, jeśli chodzi o wychowanie tych dzieci, spoczywa na rodzinach zastępczych.
17: Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmują dzieci powyżej 10 roku życia i tak będą one funkcjonować, ale my przyjmujemy te młodsze, czyli rodziny zastępcze przyjmują dzieci do 10 roku życia, żeby właśnie dzieci miały taki prawdziwy dom stworzony i od tego jest rodzina zastępcza.
18: W jaki sposób wy tę rodzinę wybieracie? Do was rodzina się zgłasza i może się zdarzyć tak, że jednak danej rodziny nie zaakceptujecie, ona nie będzie mogła być rodziną zastępczą?
17: Tak, do nas zgłaszają się osoby, które chcą zostać rodzinami zastępczymi. Przeprowadzamy z nimi rozmowę, a potem nasi psychologowie jadą do nich na sporządzenie takiej diagnozy. Po tej diagnozie wydajemy opinię, czy kandydaci nadają się na bycie rodziną zastępczą. I potem, jeżeli jest taka pozytywna opinia psychologów naszych, to takie osoby biorą udział w naszym szkoleniu, przeprowadzamy szkolenie i po tym szkoleniu mogą zostać rodzinami zastępczymi.
18: Czy wy w jakiś sposób później kontrolujecie rodziny zastępcze, czy nie?
17: Tak, kontrolujemy, w sensie wspieramy nasze rodziny zastępcze i od tego są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy bardzo często chodzą do rodzin naszych zastępczych, wspierają je na bieżąco, pomagają w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, problemów wychowawczych i wspomagają rodziny zastępcze.
19: Agnieszka Krzemienowska, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
18: W jaki sposób pani z tymi rodzinami współpracuje?
19: Przede wszystkim nasza praca opiera się na wspieraniu rodzin zastępczych, ale też na monitorowaniu ich działania, czyli chodzi tak naprawdę o dobro dzieci. Czy dziecku nie dzieje się krzywda, czy dziecko nie jest zaniedbywane opiekuńczo-wychowawczo. No i mamy taki obowiązek, że jakby spotykamy się z tymi rodzinami co najmniej 2 razy w miesiącu, tak? Rodzina zastępcza ma bardzo duże takie wsparcie koordynatora, ale też tutaj zespół specjalistów, tak? Bo mamy też psychologów, panią pedagog, jest wsparcie duże kierownika do spraw rodzinnej pieczy zastępczej i te rodziny mogą też po prostu tak naprawdę nas liczyć. Od tego jesteśmy.
18: Z jakimi problemami się do was rodziny zastępcze zwracają? Z czym mają największy problem?
19: Największy problem jest ze współpracą z rodziną biologiczną. To jest największy problem, że z takimi roszczeniami rodzin biologicznych, to no, ta współpraca czasem jest po prostu trudna, tak? Natomiast też rodziny zastępcze no, mają taki problem, bo znaczy problem. Problem we współpracy z rodzinami biologicznymi z uwagi właśnie na tą roszczeniowość, ale też chodzi o to, że my nie możemy zabronić rodzinom biologicznym jakby spotykania się też ze swoimi dziećmi i jak najbardziej jesteśmy za. Takie spotkania odbywają się u nas w siedzibie MOPS-u. Mamy do tego jakby specjalny pokój taki do spotkań z dziećmi. Pokój jest zupełnie wyposażony w zabawki, w gry planszowe, w kredki, można rysować z dziećmi. Także też jest to takie otwarcie się na rodzinę biologiczną, żeby też rodzice biologiczni mieli szansę utrzymywania tych więzi, tak? I ich też w przyszłości mogą, prawda, wystąpić wnioskiem o powrót takiego dziecka do swojej rodziny.
18: Ile dzieci najczęściej rodziny dostają? Czy to jest jedno dziecko, czy zdarza się, że kilkoro dzieci trafia?
19: Rodzina zastępcza zawodowa, no to generalnie może mieć 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, ale za zgodą rodziny zastępczej może być umieszczone więcej. No generalnie, no tak jak powiedziała tutaj koleżanka, rodziny są przepełnione, tak? Żeby tutaj w rodzinie zastępczej u pani Drobnickiej, która za chwilę będzie się powiatać, jest 4 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Czasem jest tak, że jest ta uregulowana sytuacja prawna, a czasem jest tak, że jakby toczy się jakieś postępowanie. I tak jak mówiłam, że jeżeli jest uregulowana sytuacja prawna, no to można dziecko zgłaszać do adopcji, a jeżeli nie, no to jest szansa na powrót, to jakby też współpracujemy. Koordynatorzy współpracują, mają obowiązek współpracy na przykład z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi w celu właśnie tutaj pracy nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej.
18: A dużo macie takich dzieci, które mają nieuregulowaną sytuację prawną?
19: Jest dużo takich dzieci, jakby tutaj toczą się postępowania w sądzie. Te postępowania no, toczą się bardzo długo, tak? Ale czekamy na jakby rozwój sytuacji.
18: Czy zdarza się tak, że jakaś rodzina wam się na przykład nie sprawdziła?
19: Zdarzają się takie rodziny, w których później następuje rozwiązanie takiej rodziny zastępczej, ale mnie osobiście nie zdarzyło się, że tak powiem, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, bardziej są to rodziny spokrewnione, czyli na przykład babcie. To ja miałam taką sytuację, że jakby babcia źle sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaniedbywała, głodziła dziecko, tak? I z uwagi na to została rozwiązana przez sąd rodzinę zastępczą spokrewnioną.
18: Czy rodzicami zastępczymi najczęściej zostają osoby, które mają swoje dzieci, czy to są osoby, które dzieci swoich nie miały?
19: Tak naprawdę różnie, natomiast często jest tak, że mają swoje dzieci.
18: I te dzieci wychowują się wspólnie, łatwiej im taką decyzję też podjąć.
19: Tak, tak, nie ma problemu.
18: Do was trafiają już osoby, które wiedzą, że chcą, czy trafiają osoby niezdecydowane, a po rozmowie z wami na przykład jednak podejmują decyzję, tak, chcemy podjąć ten krok?
17: Osoby zgłaszają się już z jakąś informacją i my ich, że tak powiem, przekonujemy, ale oni już tą ścieżkę tak by obrali, więc oni mają wiele pytań dotyczących jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie wsparcie mogą uzyskać, ale zazwyczaj te osoby chcą zostać rodzinami zastępczymi, tak jak ta informacja została wzięta wcześniej.
19: Izabela Drobnicka, rodzina zastępcza zawodowa.
18: I jak to się stało, że pani podjęła taką decyzję, żeby rodziną zastępczą zostać?
20: Ja zawsze chciałam mieć bardzo dużo dzieci. Niestety pracowałam z związkami chemicznymi i praca zawodowa wykluczała to, żeby zajść w kolejną ciążę. Razem ze swoim kolegą stworzyliśmy fabrykę wiedzy i żeby dograć swoje pokazy chemiczne, jeździliśmy do domów dziecka, żeby zobaczyć, czy te pokazy chemiczne dobrze wpływają na młodzież. Tam się zakochałam w jednej dziewczynce, niestety nie mogłam jej wziąć pod swoje skrzydła i w tym momencie pojechałam do MOPS-u zorientować się, jak wygląda rodzina zastępcza, co to w ogóle jest i czy dam radę. Po przejściu kursu otrzymałam dwójkę dzieci, które są do dnia dzisiejszego, już piąty rok. Również mam kolejne dziecko, które już jest czwarty rok i od miesiąca jest kolejna dziewczynka, więc mam czwórkę dzieci w pieczy zastępczej i myślę, że jeszcze długie lata przed nami.
18: Czy z jakimiś problemami na początku się pani spotkała, czy wszystko, można powiedzieć, przebiegło tak, jak pani sobie myślała?
20: Na pewno są problemy, bo dzieciaki, które trafiają do nas, to nie są takie dzieci z normalnych domów, że tak powiem, tylko z ogromnym bagażem doświadczeń. I do dnia dzisiejszego, czyli już ponad 5 lat, nad każdym z moich dzieci czuwa i psycholog, pedagog, logopeda. Cały czas są pod nadzorem, ponieważ, no jak mówię, dzieciaki są po przejściach i to dosyć dużych. I na samym początku są zawsze problemy. Natomiast my staramy się zapewnić im ciepło, miłość, ale również wykształcenie. I te problemy są z biegiem czasu coraz mniejsze.
18: Jakie pani widzi zalety właśnie takiego rodzinnego domu dziecka, gdzie te dzieciaczki trafiają nie do instytucji, tylko właśnie do normalnego domu?
20: Mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie się rozwijać. Widzą, jak wygląda normalne życie, jak wygląda tata i mama, wujek i ciocia. Widzą, jak my borykamy się z sprawami codziennymi, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, można tak powiedzieć, ta rodzina zastępcza na normalne życie.
18: Czy pani widzi zmianę u dzieci, które u pani są, jak one się zmieniały w przeciągu tego czasu?
20: Tak, widzę ogromną zmianę. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, ta zmiana może jest etapowo i tak troszeczkę wolniej, natomiast jeżeli chodzi o te małe dzieciaki, to ta zmiana jest ogromna. Potrafią panować nad swoimi emocjami, potrafią się uczyć, potrafią funkcjonować w rodzinie. Mają i swoje obowiązki, mają i swoje problemy, potrafią się dzielić tymi problemami z nami, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, jeszcze raz podkreślam, ta rodzina zastępcza. One potrafią później dobrze funkcjonować.
18: Czy do pani trafiły dzieci, które już mają uregulowaną sytuację prawną, czy to są dzieci, które tam te sprawy się jeszcze ciągną i one u pani będą jeszcze dłuższy czas?
20: Część dzieciaków ma uregulowaną sytuację, natomiast trójka dzieci nie ma uregulowanej sytuacji. Myślę, że proces będzie jeszcze dosyć długo trwał. Będą jeszcze u mnie na pewno parę lat.
18: Czy dzieci wyczuwają, że one są u pani tylko przez jakiś czas na przykład, czy nie? Czy one po prostu czują się tutaj jak w domu?
20: Myślę, że nie czują, że są na chwilę tylko i zaraz przeniosą się gdzie indziej. One są już tak długo u nas, bo 5 lat to jest naprawdę duży okres czasu, i myślę, że są pewne, że zostaną do na pewno 18 roku życia, albo i nawet dłużej.
18: Pani też pewnie jakoś tam w jakiś sposób przygotowywała nawet dom, tak, na przyjęcie dzieci. Czy to powoduje jakieś komplikacje, trudności, czy to jest, jak człowiek już podejmie decyzję, to już mu nic nie jest straszne?
20: Myślę, że jak już podejmie taką decyzję, bo to jest trudna decyzja, bardzo odpowiedzialna decyzja, to już to, jeżeli chodzi o takie materialne rzeczy, to przychodzą same.
18: Panią na przykład coś zaskoczyło, czy nie? Czy to jest wszystko to, czego się pani spodziewała, że na przykład mogą być problemy z dzieciaczkami, tak?
20: Kurs, który przeszłam, uświadomił mi to, że naprawdę dzieci to są z problemami i liczyłam się, że to będą dzieciaki z problemami. Duże wsparcie mam pani koordynator i ze wszystkim mogę się zwrócić, z każdą sprawą mogę się zwrócić do pani koordynator i nie zostaję sama z problemem, więc jest to duże wsparcie.
18: Pani wspomniała o problemach z rodzicami biologicznymi. Czy pani z takimi się spotkała, czy nie?
20: Tak, mam problemy, jeżeli chodzi, ponieważ trójka dzieci mamy w zakładzie karnym i niestety raz w miesiącu muszę iść do zakładu karnego, a wydaje mi się, że to nie jest miejsce dla małych dzieciaków.
18: Czy to jest tak, że to rodzice biologiczni zabiegają o kontakty z dziećmi, czy to bardziej jest inicjatywa rodziny zastępczej?
20: Jeżeli chodzi o moje dzieci, no to jest mój obowiązek, utrzymanie kontaktu z rodzinami biologicznymi i też mamy biologiczne gdzieś tam chcą tego kontaktu. Teraz jest pytanie tylko, czy dzieci chcą tego kontaktu.
18: No właśnie, jak dzieci podchodzą do tego typu wizyt?
20: Powiem szczerze, że moje dzieciaki nie czekają na tą wizytę, nie pytają, ciociu, kiedy idziemy do mamy, więc sama nie wiem, czy to jest dobre. Na razie na pewno są lojalne wobec swoich mam.
18: Proszę powiedzieć, jak wasze codzienne życie wygląda? Co robicie? Jak funkcjonujecie?
20: Nasze codzienne życie jest bardzo szybkie. Rano dzieciaki idą do szkoły, do przedszkola. Później mamy dodatkowe lekcje. Chłopcy trenują piłkę nożną 3-4 razy w tygodniu. Dziewczyny basen i taniec. Więc 5 dni w tygodniu to jest bardzo szybkie 5 dni w tygodniu. Natomiast sobota i niedziela to jest czas dla nas, w momencie idziemy do kina. W tym tygodniu planujemy robić pompki na choinkę, więc sobota i niedziela to jest czas spędzony stricte my i nasze dzieciaki.
18: Pani zdaniem nie ma się czego obawiać? Można taką decyzję podjąć i nie żałować tego?
20: Jeżeli ktoś kocha dzieci, jest bardzo odpowiedzialny i zorganizowany, to tak, jak najbardziej.
18: Pani myślała o tym właśnie, żeby mieć kilkoro dzieci, czy właśnie pani bardziej się skupiała na tym, że może jedno, może dwa ewentualnie?
20: Na samym początku chciałam jedno dziecko, natomiast zaproponowali nam chłopca. Chłopiec miał siostrę, no to nie można rozdzielać rodzeństwa. Później przyszedł kolejny chłopczyk i kolejny, natomiast w momencie, kiedy teraz pracuję zawodowo, bo jestem nauczycielem, to wydaje mi się, że czwórka dzieci to jest maksimum, które mogę się poświęcić, żeby nie zaniedbać czegoś. Natomiast z biegiem czasu, jak się wypalę już zawodowo i będę na emeryturze, może więcej, zobaczymy po prostu, jak to będzie.
18: Czy jest coś, co by pani chciała poprawić? Na przykład, czy co uważa pani, że gdzieś tam w całym tym systemie tej pieczy zastępczej coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy?
20: Powiem szczerze, nie spotkałam się z tym i mam duże wsparcie, jak mówiłam, i u pani koordynator, i kierownika MOPS-u. Nie mam problemów tak związanych z instytucją. Na razie jestem bardzo zadowolona ze współpracy z MOPS-em.
18: I w jaki sposób by pani zachęciła ludzi do tego, żeby taką decyzję podjąć?
20: Jeżeli ktoś kocha dzieci, to jak najbardziej bardzo proszę, ponieważ dzieciaki potrzebują tego ciepła rodzinnego domu. Zupełnie inaczej się rozwijają i to jest szansa na to, żeby wyrosły na prawdziwych, wartościowych ludzi.
18: Czy w takim codziennym życiu pani zauważyła, że pani te dzieci musiała uczyć rzeczy, które dla nas są jakby z takich normalnych domów oczywiste, a te dzieci nie miały o tym zielonego pojęcia?
20: Takie prozaiczne rzeczy, jak korzystanie z łazienki, z ubikacji, nauka jedzenia. Przez długi czas musiałam zapewniać dzieci, że pełna lodówka jest zawsze, że nie muszą się najadać na zapas. Trzymania długopisów, co to jest flamaster, co to jest gra, co to są puzzle. Musiałam się nauczyć.
18: Takie rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe.
1: Tak, również rodziny, które zdecydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej, dostają u nas wsparcie finansowe. Na każde dziecko, które będzie w rodzinie zastępczej, to jest 1000 zł plus 500 zł dodatku wychowawczego, czyli to jest łącznie 1500 zł. I rodzina, która zostaje rodziną zawodową po jakimś czasie, według ustawy po 3 latach, dostaje również tak jakby wypłatę od nas za pełnienie takiej funkcji, ponieważ wtedy jest umowa z MOPS-em i rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji.
18: Rodziny,
17: zastępcze ogólnie dzielimy na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, pogotowia opiekuńcze i rodzinne domy dziecka. Więc to się wszystko łączy tak jakby pod jedną nazwą rodziny zastępczej, ale wyróżniamy wiele odłamów tej rodziny zastępczej i pogotowie ogólnie pełnią funkcję taką interwencyjną, czy jak jest interwencja, pomieszczamy dzieci w pogotowiu, ale to też jest również rodzina zastępcza.
18: Ale generalnie wy potrzebujecie rodzin, które tak jak pani właśnie tutaj sprawuje opiekę nad dziećmi przez po prostu jakiś tam czas, tak?
17: Tak, ogólnie z założenia rodzina zastępcza działa przez jakiś okres czasu, czyli do czasu uregulowania sytuacji dziecka prawnej. Albo jeżeli następuje pozbawienie praw rodzicielskich, to dziecko idzie do adopcji lub może do 18 roku życia przebywać w rodzinie zastępczej zawodowej.
18: Czyli to nie jest tak, że osoby, które tworzą rodzinę zastępczą, czyli mama, tata czy osoba samotna, muszą się całkowicie poświęcić tej funkcji, tak? Mogą się również spełniać zawodowo.
20: Tak, ponieważ ja się spełniam zawodowo jako nauczyciel, bo pracuję w szkole podstawowej, jestem nauczycielem biologii i chemii, ale również spełniał się naukowo, ponieważ parę lat temu ogoniłam tytuł doktora nauk chemicznych.
18: Czyli da się tak połączyć, tak jak w rodzinie, tak?
20: Oczywiście da się, wszystko się da, tylko trzeba chcieć.
2: SK Śląsk.
3: W Polsce pacjenci oczekują średnio 3 lata na przeszczep rogówki. Tak długi czas oczekiwania odbiera im szansę na tak zwany przeszczep warstwowy i normalne widzenie. Problemem jest niedobór dawców. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Dariusz Dobrowolski, kierownik oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
18: Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o przeszczepy rogówki. Dlaczego?
4: No nie do końca jest na szarym końcu, aczkolwiek dużo nam brakuje, bo liczba oczekujących przekracza liczbę naszych możliwości. Na liście oczekujących w tej chwili w Polsce jest około 4000 osób, a tak naprawdę robimy 1300 zabiegów rocznie. Zatem pierwszy cel, jaki jest postawiony przed ośrodkami transplantacyjnymi, to podwoić tą liczbę przeszczepień, którą robimy, bo to zdecydowanie skróci czas oczekiwania. Nie jesteśmy na szarym

0: które po różne tkanki, między innymi rogówki, będą się udawać i je pobierać.
1: Czy to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia tego, że tak jak mówił Pan przed chwileczką, że tych dawców jest też niewiele?
0: No to jest przede wszystkim kwestia kosztów, bo do tych dawców trzeba dotrzeć, dojechać, trzeba zorganizować zespół. No wiadomo, że kadrowo w medycynie w tej chwili nie jest dobrze i ciężko jest pozyskać osoby, które będą pozyskiwać te tkanki. No, kierownikiem zespołu jest zawsze lekarz, prawda? Czyli musi być ktoś, kto dysponuje możliwościami udania się na pobranie. Pobranie tkankowe, gdzie pobiera się chociażby tkanki oka, gdzie pobiera się ludzki naskórek, gdzie pobiera się kości, gdzie pobiera się chrząstki, po prostu trwa. To jest wielogodzinne działanie złożonego zespołu i techników, i lekarzy, żeby te tkanki pozyskać. No i nie da się ukryć, że zorganizowanie tego w jednym miejscu, w jednym czasie jest po prostu trudne.
1: Wy czekacie na rogówki.
0: My czekamy na rogówki. Oczywiście tutaj nasz szpital dysponuje bankiem tkanek i jak gdyby to jest ogromne wsparcie, że mamy tutaj własne zaplecze. No nie da się ukryć, że współpracujemy też z innymi bankami, no bo chociażby dzisiejsze przeszczepy pochodzą z banków, rogówki pochodzą z banków zewnętrznych, także to nie jest tak, że nie pozyskujemy z różnych źródeł, pozyskujemy gdzie się da po prostu, no żeby tą kolejkę jak najbardziej zmniejszyć.
1: A proszę mi wyjaśnić, bo rogówkę można przeszczepić w przypadku narządu, wszystko się musi zgadzać, tak? Czyli musi być ta sama grupa krwi i tak dalej. Jak jest w przypadku rogówki?
0: No właśnie w przypadku rogówki, tylko w bardzo nielicznych przypadkach w tej chwili istnieje potrzeba typowania tkankowego. W zasadzie to są tylko takie sytuacje, gdzie dochodzi do uporczywych odrzutów na tle immunologicznym lub my wiemy, że dojdzie do takiego zdarzenia i wtedy rzeczywiście korzysta się z typowania tkankowego, ale to jest niezwykle rzadkie. W największej liczbie przypadków jest jednak tak, że rogówka jako tkanka nieunaczyniona nie wymaga typowania tkankowego, co znacznie nam ułatwia spięcie ze sobą dawcy i biorcy. I tak naprawdę tutaj decyduje głównie wiek, nie przyjmujemy takie kryterium, kiedy wiek biorcy to jest wiek dawcy plus minus 10, czyli te widełki są rzeczywiście dość szerokie i stosunkowo łatwo jest, że tak powiem, sparować dawcę z biorcą, więc tutaj ten problem typowania tkankowego, który jest przy innych narządach, jest tak naprawdę marginalny.
1: Kto się kwalifikuje do przeszczepu rogówki?
0: Do przeszczepu każda osoba, która ma takie zaburzenia, bądź to kształtu, bądź przeźroczystości tkanki lub zmiany tkankowe, które uniemożliwiają widzenie, czyli powodują, że światło, które ma wpadać do wnętrza oka, wpada w stopniu niewystarczającym lub jest ten obraz tak bardzo zniekształcony, że mówiąc krótko, nie jesteśmy go w stanie zinterpretować, czyli widzimy źle. Także każda sytuacja, mówimy o tak zwanej ślepocie rogówkowej, prawda? Jeżeli w naszym układzie optycznym, obejmującym właśnie rogówkę i soczewkę, istnieje jakaś przeszkoda, no to te przeszkody naprawiamy, czyli w przypadku rogówki wymieniamy wadliwą, chorą rogówkę, czy uszkodzoną rogówkę pourazową na przykład na prawidłową tkankę, no a w przypadku chociażby współistnienia zaćmy, no to usuwamy zaćmę i wszczepiamy sztuczną soczewkę.
1: A jakieś ograniczenia wiekowe? Najmłodszy pacjent z przeszczepioną rogówką?
0: No najmłodszy pacjent to już kilkumiesięczne dzieci, prawda, czyli półroczne dziecko już można przeszczepiać, no to jest kwestia, krytyczną kwestią jest właśnie wiek dziecka, prawda, pierwszy rok życia, kiedy rozwija się widzenie i jeżeli mamy obuoczne zmiany, które są zmianami wrodzonymi, to one muszą być zaopatrzone wcześnie. Natomiast gro dzieci to są jednak zmiany pozapalne, pourazowe, to są dzieci starsze. No niemniej u dzieci bardzo szybko rozwija się niedowidzenie. Nie? Dlatego w polskim systemie transplantacyjnym dzieci mają absolutne pierwszeństwo. Czyli jeśli mamy dziecko, ono jest absolutnie jedynką na liście oczekujących i pierwsza rogówka, która pasuje wiekowo, czy jest to nawet rogówka dziecięca, czy bardzo młody dorosły, jest przypisywana właśnie do biorcy dziecięcego.
1: Co po takim zabiegu dziecko dobrze widzi?
0: A to zależy właśnie od zmian, które są w obrębie oka, bo w przypadku zmian wrodzonych, kiedy mamy zmiany obejmujące cały przedni odcinek lub zmian rozwojowych, no to wtedy walczymy o widzenie jako takie, żeby ono było użyteczne przynajmniej. Natomiast w przypadku zmian właśnie pourazowych, pozapalnych, no to staramy się przywrócić ten stan prawidłowy, aczkolwiek u dzieci zawsze jest problem niedowidzenia, prawda? No mózg niestety dziecka jest bardzo plastyczny i mając jedno oko wyłączone na czas choroby, przestawia się na drugie i niestety później bardzo trudno go zmusić, żeby z tego już wyleczonego oka zechciał skorzystać. Także no później dzieci czeka długotrwała i taka uporczywa rehabilitacja, żeby przywrócić te funkcje, przynajmniej zbliżyć się do tego oka zdrowego.
1: A dużo jest osób oczekujących na przeszczep rogówki? Tutaj u Was w szpitalu na przykład?
0: U nas jest ponad 350 osób w tej chwili, nie? Przy ponad 200 przeszczepach w roku, więc może sytuacja nie jest jakoś szczególnie tragiczna, ale to i tak, jak jeśli to przeliczyć, to i tak oznacza to co najmniej 2 czy nawet 3-letni okres oczekiwania, bo wiadomo, że oprócz pacjentów takich planowych, którzy mogą czekać, są jeszcze pacjenci pilni, czyli z takimi schorzeniami, które zagrażają nawet integralności gałki ocznej, czyli

0: zapalnymi, infekcyjnymi, urazami, którzy muszą być zaopatrywani w trybie pilnym. No i tak naprawdę ci pilni troszkę wypierają planowych z listy, bo no, planowy wiadomo może czekać, ponieważ tam nie ma zagrożenia do widzenia. Natomiast pilny musi być zaopatrzony jak najszybciej, bo to jest no, zagrożenie dla gałki jako takiej.
1: Franek Szudrowicz.
2: Denerwujesz się czy nie?
1: Nie, niby czym.
2: Myślisz, że ten zabieg w jaki sposób ci pomoże?
1: No, w głównej mierze, że będę widział no bardziej normalnie niż teraz.
2: Ty od kiedy nie widzisz?
1: 2 lata temu odkleiła mi się siatkówka, chyba z powodu urazu. Pomysł na przeszczep pojawił się dosyć niedawno, bo byliśmy gdzieś pół roku temu w Bremie z konsultacją z takim podobno specjalistą od rogówki, który powiedział, że trzeba czekać do jakiegoś dorosłego wieku. Ale tutaj, jak przyjechaliśmy do pana Dobrowolskiego, to powiedział, że warto teraz to robić, bo gdy będę już starszy, to ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za widzenie nie będzie już się rozwijał i przyjmie taką formę oka, jaka jest. I co z tego, że wtedy bym zrobił przeszczep, jakbym nic nie widział wtedy.
2: Powiedz mi, ty na to oko widzisz w tej chwili, czy nie?
1: Bardzo słabo.
2: Masz nadzieję, że będziesz całkiem dobrze widział?
1: Tak. I mam nadzieję, że to mi pozwoli w przyszłości no, być żołnierzem.
2: Ten uraz, o którym powiedziałeś, tak, to co się wydarzyło, wpływa pewnie na twoje życie. Masz pewne ograniczenia w tej chwili. Wielu rzeczy robić nie możesz.
1: Tak, nie mogę chodzić na WF. W szkole mnie pilnuje taka, jak to nazywam, pani bodyguard. Jeszcze też nie mogę wykonywać za bardzo tych siłowych rzeczy.
2: I po operacji masz nadzieję, że wszystko wróci do normy, że będzie tak jak wcześniej.
1: Tak, albo przynajmniej w połowie lepiej.
2: Teraz rozmawiam z tatą. Proszę powiedzieć, stres jest przed zabiegiem?
3: Zawsze jest. To już nie pierwszy raz, ale staramy się podchodzić do tego w sposób jakiś taki wyważony, normalny, tym bardziej, żeby nie udzielało się to właśnie operowanemu.
2: Ile oczekiwaliście?
3: To się odbyło dość szybko. Akurat się tak złożyło, że właściwie od momentu zapisania się w kolejkę, po 2 godzinach mieliśmy telefon, że już jest taka możliwość, więc w ciężkim szoku, ale od razu wszystko było. Życie trzeba szybko zmieniać, żeby dostosować się do sytuacji. No i właściwie tydzień później jesteśmy tutaj i tak, już zaraz.
2: To może powiedzieć, że jesteście wielkimi szczęściarzami, prawda? Bo generalnie czas oczekiwania to po prostu prawie go w ogóle nie było.
3: Z tego co wiem, to u dzieci w ogóle jest krótsza kolejka, natomiast tak, to jest duże szczęście, tym bardziej, że znając sytuację w Polsce, jaka jest odnośnie, jaka się wiąże z przekazywaniem organów czy zgód, tak, na przeszczepianie organów, no jest to duży plus, tak, no tutaj nam się tak szczęśliwie udało, że to poszło właściwie błyskawicznie. Nie mieliśmy właściwie czasu się zastanawiać, czy to faktycznie się ma tak dziać, czy nie. Życie ułożyło swój plan.
2: Właśnie to taki, można powiedzieć, ciężki temat w Polsce, prawda? Jeśli chodzi o transplantologię, ludzie się tego obawiają, ale są też ludzie, którzy po prostu na to czekają.
3: Tak, z jednej strony są dramaty, z drugiej strony jest wielkie szczęście, ale trudno o tym myśleć, ale to my dziękujemy tym ludziom, że zgodzili się.
2: Dla pana syna to będzie nowe życie, prawda? Bo on chce do wojska, tak? Chce normalnie żyć.
3: Tak, tutaj jego plany, oczywiście też życie zweryfikuje, ale na pewno będzie łatwiej. Może nie będzie faktycznie w pełni sprawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o opatrzenie, widzenie, ostrość wzroku i tak dalej, która pozwoli gdzieś tam wstąpić w szeregi wojska, ale to już zbliża. To daje szansę na to, że on będzie widział normalnie. Tym bardziej, że drugie oko ma całkowicie zdrowe. Technika idzie do przodu. On jest w młodym wieku, więc ma 12 lat i to już powoduje, że jest szansa na to, żeby wrócił do pełnej sprawności.
4: Syn Dominik Oreźniński.
2: I dzisiaj też będziesz miał zabieg przeszczepu rogów.
4: Tak.
2: Powiedz mi, jakie ty wiążesz nadzieje z tym zabiegiem?
4: Mam nadzieję, że to się też uda, bo no przydałoby się widzieć na to drugie oko.
2: A w twoim przypadku jak to się stało, że na to oko nie widzisz?
4: To był uraz, jakieś 2 lata temu też to był uraz oka.
2: Uraz, ale czym spowodowany? Nie wiem, upadłeś gdzieś, coś uderzyło cię w oko?
4: Dłutem. Chciałem podać wujkowi dłuto, no i wtedy właśnie to się wydarzyło. Potknąłem się, gdy przechodziłem obok i wtedy właśnie obsunęło mi się to dłuto, no i to był ułamki.
2: Nieszczęśliwy wypadek.
4: Tak.
2: Wtedy myślałeś, że wszystko wróci do normy, że będziesz widział na to oko, że będzie wszystko tak jak wcześniej?
4: Na początku nie dawali za bardzo szansy, ale miałem nadzieję. No i dobrze, że miałem nadzieję, bo teraz trafiłem do doktora i no naprawdę pomógł.
2: czekasz na ten zabieg? Co ty, jakie masz plany na przyszłość?
4: Ja chciałem zostać architektem. Mam plan taki, żeby po prostu być tym architektem, żeby to się wszystko udało, no i żebym widział.
5: SK Śląsk. A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
6: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
5: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
7: Jedna 25 km, druga 40 km.
5: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
8: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: Dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
14: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
15: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
13: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
3: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na Ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie Cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
2: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
6: Naładuj akumulatory Jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
9: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
8: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
9: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
8: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. W Katowicach możecie wejść na pokład Titanica. A to wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy, którą możecie zobaczyć w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia do 31 grudnia.
15: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
14: Mówił ambasador wystawy Krzysztof Mędrala. Ja byłam i jeśli ktoś jest fanem Titanica, no to szczerze polecam.
16: Minęła
12: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
13: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
12: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
16: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
12: Informował reporter eski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
17: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
18: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
17: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: Dzięki.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie? W tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie. A później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej. Za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś. A gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
16: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Magnon w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: promocja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 000 zł. W ofercie także promocja.

0: stabilne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
2: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Dochodzi 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
9: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
8: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15.
10: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonatan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Pani patrzy! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling, od 25 lat w Polsce.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Robi.

0: festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie.
6: Śląsk na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Po udanym debiucie przyszedł czas na kolejną odsłonę sportowego święta w Tauron Parku Śląskim. Już 26 września odbędzie się druga edycja Tauron Biegu Nowej Energii, która ponownie połączy biegaczy, miłośników Nordic Walkingu oraz całe rodziny chcące aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali konkurencję dla dorosłych i dzieci, a uczestnicy będą mogli rywalizować w wyjątkowej scenerii jednego z największych parków miejskich w Europie. Start i meta ponownie zlokalizowane będą w rejonie pól marsowych. Zapisy już trwają. Więcej informacji na stronie Tauron Parku Śląskiego. Wydarzenie poleca Wam oczywiście Radio SK.
8: Dochodzi 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie a Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Na zatrzymaniu mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
9: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy, hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esse i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji, serio. A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia?
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A czyli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarkę.

0: aplikacji w RTV, EuroAGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.
17: Minęła 13, czas na SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
18: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
17: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiał czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
19: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
20: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
21: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
17: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
22: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
23: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
22: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
23: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
22: Zdończyk, cześć. Ale skoro już jesteś, Weźbyś po kawkę skoczył, co?
23: No dobra, a z mleczkiem?
22: Z mleczkiem, proszę. No, tak, dobra.
23: To idę.
22: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda, to aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem m.in. poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc... No,
2: a co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzyki.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: Bum, bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już, już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No, hurra. Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie. Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
10: No, ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
11: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
9: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste, ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Ja myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10

0: października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: I po reklamie. Śląsk na czasie.
3: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie. Katowice obchodzą swoje urodziny. Dziś w mieście naprawdę może być hucznie. Sobotni program wystartuje o godzinie 16. Pierwszy na scenie pojawi się związany z Katowicami zespół Sami. O 17 w strefie kultury zagra Wonky One, znany z energetycznych i bardzo charakterystycznych koncertów. O godzinie 18 wystąpi Kasia Sienkiewicz, natomiast jednym z najważniejszych punktów całego weekendu będzie koncert Sisters. Zespół pojawi się na scenie o godzinie 19.30. Sobotni wieczór zakończy Fukaj. Koncert rapera rozpocznie się o 21.10. Ja dodam, że wstęp na koncerty w strefie kultury jest całkowicie za friko.
4: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy Escanius, Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
5: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
4: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się 2 samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała 1 osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
6: To samo będzie co z Portugalią.
7: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
4: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
8: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: Podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam. Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.

gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym

0: M1 FDM.pl.
1: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
7: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
6: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESC. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zrób się głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. Cyk już 2 do 1 dla nas.

wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w SC i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Dobre informacje, Polska-Izrael 1-0 w setach, maszyna jedzie i się nie zatrzymuje, brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4, no o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15, to są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan, dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Radio SK. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
20: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
21: Zadzwoniliście po lekarza, kasza krwawi.
19: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
22: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę,

0: Allegro, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
3: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. W Dąbrowie Górniczej zostaną zorganizowane zawody Najsolidniejszy Strażak 2026. Ta impreza już 18 września to będzie ekstremalny turniej sprawnościowy, w którym strażacy z całego kraju w pełnym rynsztunku bojowym będą walczyć z czasem, ciężarami i własnymi słabościami. Na widowiskowym torze przeszkód zawodnicy zmierzą się z wymagającymi zadaniami, od rozwijania linii gaśniczych i siłowego rąbania toporem, przez przetaczanie ogromnych opon, aż po ewakuację, zatem będzie się działo. Dla mieszkańców zostanie przygotowana wielka strefa ochrony zdrowia i edukacji, a patronem tego wydarzenia jest oczywiście Radio SK. Polecamy.
18: Muzyką się żyje.
19: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni.

0: za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w Weskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
1: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
2: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
0: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell, to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w ST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w ST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Shakira w Radio SK. 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj Jozusi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięku.

0: ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
2: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
10: Ach, wam leci krew, wiesz, czuję.
11: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
9: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.

0: nagranie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
1: Poza tobą nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki i jak przyznaję, chcę pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Livki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam. Proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem. Za chwilę imprezka, no to po 18 już.

0: To oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302. Wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku. Szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18, 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego dla ich pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: No. Reklama.
3: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu. Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko
1: Skamo.
0: Widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Jesteś ten? Coś tam, coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam, Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.

0: i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie. Śląsk na czasie.
9: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Został niecały miesiąc do Silesia Maratonu, a już wiadomo, że padnie rekord frekwencji. Zapisy wciąż trwają. Na listach startowych znajduje się już ponad 15 tysięcy uczestników. Silesia Maraton odbędzie się od 2 do 4 października i po raz pierwszy przyjmie formę 3-dniowego festiwalu biegowego. W jego programie znalazło się 5 dystansów: Silesia 5K Run, Silesia 10K Run, Silesia Half Marathon, Silesia Maraton oraz Silesia Ultramaraton. Maraton na dystansie 50 km. O szczegółach już teraz możecie przeczytać na oficjalnej stronie internetowej. Patronem medialnym tego sportowego wydarzenia jest oczywiście Radio SK. Polecamy.
10: Muzyką się żyje.
11: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin Van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Właśnie Armin Van Buuren w każdy piątek miksuje w SK Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. SK Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. SK Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
12: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
11: Całą rozmowę z Oscarem Simsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu SK regularnie gramy nowy singiel Oscara Simsa bez końca.
13: Imprezka.
11: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy. SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu. Dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty. Ale w takim dobrym sensie. Przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym. I ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. Ugabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy, był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca, więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca i śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy, więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
17: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, WST 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka, a jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się eska. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Pablo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.
2: Eska.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
11: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na Ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagrodów.

0: 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sklą, że ten rok był dla niej przełomowy.
8: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
7: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
9: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
7: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
7: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dusty Harris i ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon, Whatever Turns You On. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta. Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
8: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest Eska, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałem.

Fastboy Music Sound Westy, ale Westę też mamy pierwsze razy. A to znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sońty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie, to mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońty i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
16: I po reklamie.
17: Śląsk na czasie.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. 18 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się ogólnopolskie zawody najsolidniejszy strażak 2026. To ekstremalne.

0: o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nad hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
2: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło, cześć.

0: muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze. W każdy czwartek po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

0: to Margaretti, prima balerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
9: I po reklamie.

to Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest SK 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie, wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermouth i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będą, będzie. Będzie, ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Śląsk na czasie.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Przed nami tyski Oktoberfest w saunach książęcych. Impreza 25 września w Parku Wodnym w Tychach. To będzie wyjątkowy wieczór w klimacie bawarskiego święta. Niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się

0: Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze SK zdradziła, co wtedy czuła.
1: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie podpiąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgląsiał moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
2: to się wydarzyło.
1: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
3: Impreska.
0: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Matifu czyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Szybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam Małgorzatę.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: I po reklamie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Radio SK. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westę, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy. W nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Reklama. Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
1: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami
1: Alan Walker.